przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
5: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie, czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek budzący sporo emocji temat czwartkowego ataku furii 31-latka, który zabił jedną i ranił kolejne 4 osoby w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Później sprawdzimy, jak wygląda w naszym regionie realizacja jednej ze sztandarowych obietnic PiS i PO, czyli budowy tanich mieszkań na wynajem. Dziś także wybierzemy się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. O osobliwościach przyrody czy niefrasowości osobliwych turystach opowiedzą nam przyrodnicy Sławomir i Iwona Zielińscy, którzy regularnie we wrześniu odwiedzają Wysokie Bieszczady. Zaczynamy jednak od wydarzeń z czwartkowego przedpołudnia. Czy wiemy już coś więcej na temat tego, co wydarzyło się w opactwie benedyktynek w Jarosławiu? O to pytamy Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.
6: Wiemy to, co też Państwo wiecie. Osoba pochodzenia ukraińskiego, obywatel Ukrainy, przebywający 5 lat na terytorium Niemiec, a więc mają prawo do tranzytu przez Polskę, przemieszczał się z Niemiec na Ukrainę, dotarł do przejścia granicznego. Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia dokumentów, tak? I pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, powiedzmy 30 parę kilometrów od przejścia granicznego, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał zbrodni, powiedzmy, zabicia jednej osoby. Oczywiście ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Czekamy na wyniki pobranych również krwi, jeśli chodzi na pochodność, powiedzmy, rzeczy związanych z narkotykami. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. To już w tej chwili wszystko, co już dalej będzie prowadzone, będzie objęte tajemnicą śledztwa.
5: W tekście Agaty Kulczyckiej z Gazety Wyborczej czytamy, że dzieci z Ukrainy już spotykają się z wrogością w polskich szkołach z powodu tego, że sprawcą był obywatel Ukrainy.
6: Powiem, no nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, tak, tego, powiedzmy, elementu, który nastąpił, zresztą dzisiaj również, jak Państwo widzimy, prezydent Ukrainy mówi, że należy to po prostu wyjaśnić i potępić, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości. Na tę chwilę jest spokojnie, po prostu nie mamy incydentów, mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
5: Mówił Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Teraz w naszym programie czas już na ważny temat społeczny. Tanie mieszkania na wynajem to idea, którą rząd i samorządy promują i wspierają już od kilku lat. Na Podkarpaciu realizuje ją spółka SIM Południe, która ma wybudować nowe bloki m.in. w Sanoku i w Ustrzykach Dolnych. O działalności spółki na ostatniej czwartkowej sesji Rady Miasta Sanoka mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe, pełniący tę funkcję od września 2025 roku.
7: Wszystkie SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, są programem rządowo-samorządowym, który realizowany jest przez Krajowy Zasób Nieruchomości z ramienia rządowego oraz przez samorządy. W naszym przypadku, w przypadku SIM-u Południe, jest to 5 samorządów: gmina Medyka, miasto Mielec, miasto Przemyśl, miasto Sanok, miasto Ustrzyki Dolne. W ramach takiego połączenia, przy pomocy gmin, SIM, każdy z SIM-ów jest w stanie pozyskać środki na społeczne budownictwo mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o inwestycje w Sanoku, SIM Południe planuje wybudowanie do 84 lokali mieszkalnych w granicach od 30 do 60 metrów kwadratowych każdy.
5: Radni dopytywali o szczegóły inwestycji w Sanoku, tym bardziej, że już jakiś czas temu widzieli wizualizację i słyszeli o rychłym wbiciu łopat pod budowę bloków. Serię pytań dość zręcznie podsumował na końcu Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta.
8: Co roku dostajemy dokładnie tą samą informację, którą przedstawił Pan nam dzisiaj. Czyli nie chcę oceniać poprzedniego zarządu, poprzedni projekt poszedł do kosza, bo się nie nadaje. Mamy nowy projekt, ogłosimy przetarg. Dokładnie co roku słyszymy to samo. Od 4 lat. O ile dobrze pamiętam, pierwsza koncepcja i zapewnienia władz spółki były takie, że w 2024 roku zostaną oddane mieszkania. Państwo radni z poprzedniej kadencji chyba mogą to potwierdzić. Później przyszedł nowy prezes, mówił, że mieszkania będą w 2025, może w 2026. Później była znowu zmiana prezesa, był delegowany z Rady Nadzorczej, zresztą nasz przedstawiciel naszej gminy z Rady Nadzorczej, mieszkaniec Jarosławia, który w tamtym roku, państwo pamiętacie, jak opowiadał o SIM-ie, o tym, że bloki były źle ustawione do słońca, że trzeba je inaczej ustawić i że będzie przetarg ogłoszony. I dzisiaj, panie prezesie, słyszymy dokładnie to samo. Spółka nie, tylko tyle, że spółka nie dysponuje żadnymi dokumentami i że przetarg będzie ogłoszony. Więc ja mówię o tym dlatego, żeby pan prezes nie dziwił się tym pytaniem.
9: Nie dziwił się.
8: Dlatego, że ja śledzę SIM-y dokładnie, odkąd powstały. Nasz SIM był jednym z pierwszych. Jednym z pierwszych, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Natomiast inne SIM-y już dawno poddawały budynki, jak chociażby SIM Podkarpacie. Już klucze, już ludzie tam mieszkają. SIM-y, które później powstały, już te mieszkania oddają. Dlatego też śledzimy to, co się dzieje. No i wniosek nasuwa się jeden. Jesteśmy na tym samym etapie, co 4 lata temu. Nie ma żadnego ruchu do przodu. 4 lata temu byliśmy na tym etapie, widzieliśmy wizualizację. Potem w następnym roku widzieliśmy nowe wizualizacje. W ostatnim roku nowe wizualizacje, bo słońce nie tak świeciło. I teraz jest wizualizacja nowa, która jest też i na stronie internetowej SIM-u zamieszczona. Tak więc, szanowni państwo, jesteśmy w tym samym miejscu, co 4 lata temu w mojej ocenie. Nie ruszyliśmy się nawet o krok. Jedyne, co się zmienia w tym projekcie, to zmieniają się członkowie Rady Nadzorczej i prezesi. Taka jest moja ocena. Oczywiście, panie prezesie, proszę tego nie brać do siebie, bo to nie pańska wina, żeby było jasne. Ja mówię ogólnie o wnioskach, które się nasuwają. No, mnie też, szanowni państwo, uderza to, że w spółce, w której jesteśmy współudziałowcem, kolejny raz do Rady Nadzorczej nie jest powoływany przedstawiciel miasta, z naszego miasta. Oczywiście przedstawiciel miasta jest, tylko najpierw był z Jarosławia, teraz jest z Rzeszowa. No, w Sanoku raz jeden nie ma specjalisty, który mógłby reprezentować nasze interesy w spółce. No, to dla mnie kompletnie jest niezrozumiałe. Zresztą nie było wcześniej i nie jest teraz, to już mówiłem wielokrotnie. Panie prezesie, ja mam pytanie konkretne. Niech pan, biorąc pod uwagę to, że za rok się spotkamy znowu, niech pan spróbuje nam oszacować harmonogram działań doprowadzających do oddania klucza, powiedzmy sobie, w 3 krokach milowych. 3-4 krokach milowych, tak żebyśmy mogli za rok zweryfikować, czy te kroki są robione. Jakby pan był uprzejmy...
9: Teraz zapewne... zreferować czy przesłać
8: nie, teraz, może pan tak? Teraz, bo pan przecież taki harmonogram ma zapewne. Nie?
9: Oczywiście, że mam.
8: Dlatego proszę, jakby pan był uprzejmy nam te 3-4 kroki milowe takie podać, tej inwestycji, które za rok będziemy mogli, jak się spotkamy, będziemy mogli sobie ocenić, czy one są realizowane, czy nie. Bardzo proszę.
9: Panie przewodniczący, jeszcze wracając, bo wspomniał pan o projekcie, o koncepcji, która była źle odwrócona co do nasłonecznienia, to tutaj tak było coś takiego. Widziałem te dokumenty. Natomiast jeśli chodzi o harmonogram, na przełomie października i listopada 2026 roku będzie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową, na projekty już gotowe dla inwestycji w Sanoku. Październik, listopad. Zakładając, że takie postępowanie do 2 miesięcy powinno się rozstrzygnąć, końcem stycznia powinna firma architektoniczna, pracownia zająć się już pracą nad tym projektem. W założeniach przetargowych, które zlecamy, do 6 miesięcy firma powinna przedstawić nam pozwolenie na budowę prawomocne. Mamy lipiec. Koniec czerwca, lipiec. Kolejne 3 miesiące są to projekty techniczne, ale nazwijmy, że to jakby tutaj w tym zakresie. Do 9 miesięcy ma być kompletna dokumentacja, do 6 dokumentacja z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę zezwala spółce SIM na złożenie wniosków do BGK-u w ramach pozyskania funduszu dopłat oraz kredytu SBC. Przy założeniach na dzień dzisiejszy, że takie wnioski rozpatrywane są do 12 miesięcy, po tych 12 miesiącach spółka dopiero może zacząć partycypację na podstawie regulaminu, który państwo uchwalicie i rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie tych 2 budynków mieszkalnych. Czyli 12 miesięcy od pozwolenia na budowę, pozyskanie środków,
7: Po 12 miesiącach rozpoczynamy przetarg i partycypację. To idzie jednocześnie. Jeśli będzie pozwolenie w lipcu 2027 roku, to czekamy 12 miesięcy na finansowanie inwestycji. Tak jak powiedziałem, do końca 2029 roku nieruchomość powinna być oddana. W założeniach finansowych, które robimy nie tylko dla Sanoka, w 30 roku spółka powinna uzyskiwać już zyski z najmu.
5: Mówił Waldemar Ziółkowski, prezes SIM Południe. Sławomir Michlicz komentował.
8: Pan prezes wymienił 5 kroków milowych, myślę, że też z jakimś tam marginesem błędu oczywiście. Grudzień 2029, rozumiem, będziemy gotowi według tego harmonogramu do oddania kluczy mieszkańcom. Nasza rola jest taka, żeby tą informację mniej więcej przynajmniej raz w roku pozyskać właśnie. No i prawda jest też taka, że co roku mamy dokładnie tą samą informację, jak do tej pory oczywiście, jak do tej pory. Mamy dokładnie tą samą informację. Ja już naprawdę na karp, nie wiem czego można położyć to, że w 2024 roku te mieszkania miały być według pierwszych informacji, nie? Więc szanowni państwo, no trudno się dziwić naszemu zniecierpliwieniu, tym bardziej, że ja pamiętam dokładnie, jak była przedstawiana ta sytuacja. Jesteśmy jednym z pierwszych SIM-ów, idziemy najdynamiczniej, będziemy niedługo oddawać mieszkania. Potem pamiętacie państwo problemy z przekazaniem 4 milionów, które przekazywaliśmy do spółki. Potem taka wojenka we własnym domu była, prawda? Trochę można to powiedzieć, mówię o zarządzie spółki, o radzie nadzorczej i o właścicielach. To wszystko spowodowało to, że zamiast mieszkań dzisiaj rozmawiamy dokładnie o tym samym punkcie wyjściowym, o którym rozmawialiśmy w 2023 i 2024 roku. Ja jeszcze raz podkreślam, panie prezesie, proszę nie odbierać tego do siebie, bo to przecież nie pana wina. Pan nie może odpowiadać za działania spółki, które były przed tym, jak pan objął stery w tej spółce. Natomiast no, radni dokładnie pamiętają tę sytuację.
5: Mówił Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka. Do tematu tanich mieszkań budowanych przez SIM Południe wrócimy jeszcze za 3 minuty. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczenie na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulu.
11: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
10: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi jałt czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. 3 miliony złotych trafią na zakup nowych karetek dla pogotowia w Rzeszowie i Przemyślu. Każda ze stacji otrzyma po 1,5 miliona złotych, a nowe ambulanse mają być przystosowane także do trudniejszych warunków terenowych. Justyna Rudzka.
12: Chodzi o samochody z napędem na 4 koła i specjalistycznymi noszami bariatrycznymi, czyli przeznaczonymi do transportu pacjentów o większej masie ciała. Pieniądze przyznał Zarząd Województwa Podkarpackiego, który zdecydował też o wsparciu szpitali w Krośnie i Tarnobrzegu, między innymi na nową centralę monitorującą oraz modernizację zabezpieczeń przeciwpożarowych.
10: Na początku przyszłego miesiąca, 7 i 8 października, oczy miłośników nowoczesnych technologii zwrócą się w stronę Jasionki.

0: Jechał od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Powód: ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Teraz zaglądamy nad Wisłok. Z dna Zalewu Rzeszowskiego zniknie ponad 20 tysięcy metrów sześciennych muł. Dzięki temu zalew zachowa zdolność do gromadzenia wody, ważną m.in. podczas suszy i intensywnych opadów. Grzegorz Pałka.
1: Prace przygotowawcze już się zakończyły, a specjalny sprzęt do wydobywania osadów jest gotowy do działania. Wydobyty muł zostanie odwodniony, a następnie wykorzystany do rekultywacji zdegradowanych terenów. Cała inwestycja kosztuje blisko 3 miliony 850 tysięcy złotych i ma zakończyć się do 15 grudnia. Roboty odbywają się pod nadzorem przyrodników.
0: Czyste środowisko to także cel nowego programu dla młodych mieszkańców stolicy Podkarpacia. Osoby w wieku od 15 do 24 lat mogą zdobyć pieniądze na własne pomysły dotyczące zieleni, ograniczenia odpadów czy poprawy miejskiej przestrzeni. 8 najlepszych projektów otrzyma po 5 tysięcy dolarów.
2: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Teraz wracamy już do tematu budowy tanich mieszkań na wynajem, którym w ostatni czwartek zajmowali się radni Sanoka. Do dyskusji Waldemara Ziółkowskiego, prezesa SIM Południe, ze Sławomirem Mikliczem, przewodniczącym Rady Miasta Sanoka, swoje 3 grosze dorzucił też burmistrz tego miasta. Tomasz Matuszewski odniósł się do pytań związanych ze zmianami w Radzie Nadzorczej spółki SIM Południe, szczególnie w zakresie osób, które reprezentowały Sanok.
4: W innych samorządach jest dużo więcej tych zmian, po pierwsze. I proszę mi nie mówić o tym, że akurat w Sanoku mamy fachowców od budowni, którzy chcieli się tego podjąć, bo z kilkoma rozmawiałem osobami, które nie chciały się wpychać do spółek, szczególnie państwowych, które są nadzorowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Musicie to państwo wiedzieć. I mamy dwie opcje polityczne, która pierwsza zarządzała, czyli Prawo i Sprawiedliwość, a teraz Platforma Obywatelska. I przez 2 lata to one mają nadzór nad tymi spółkami, SIM-ami, a my możemy tylko naszych członków do Rady Nadzorczej stawiać, takich, którzy będą nas informować. Pan Zenon Wajda miał duże doświadczenie, jeśli chodzi o budownictwo, ale widocznie akurat przez ten okres, przy tylu zmianach prezesów, nie udało mu się, bo to jest jeden głos, szanowni państwo, to jest jeden głos jako samorządu, a tych samorządów jest dużo więcej, nie udało mu się na tyle uzyskać może wsparcia poszczególnych prezesów, żeby ta inwestycja szła do przodu, szczególnie, że każdy projekt, tak jak już powiedziałem, został później zweryfikowany przez procedurę i prawo oraz odstępstwa, które też były brane przy przedstawianiu tego projektu. Jeśli chodzi o pana Marcina Fiołka, bo tutaj oczywiście widziałem pierwsze pytania pana radnego Adama Korneckiego, jeżeli by chciał, to bym mógł zadzwonić do kolegi, do przedstawiciela z tej samej opcji politycznej i mógłby się wszystko dowiedzieć, dlaczego pan Marcin Fiołek jest, bo pan Marcin Fiołek był tutaj w spółce SPGM i również jako członek tej spółki nadzorował budowę mieszkań na ulicy Ustrzyckiej i dlatego według mnie jest dobrym fachowcem, ma odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do tego, aby przyspieszyć tą inwestycję, bo my jako samorząd zrealizowaliśmy ją dużo szybciej niż SIM Południe. Nasz SIM kroczy w miejscu i my to widzimy. Kolejna zmiana prezesa teraz daje w pewnym sensie zielone światło, ale na pewno będziemy oczekiwać od prezesa poszczególnych działań zgodnych z harmonogramem. Ja liczę, że te terminy będą dosyć dużo szybsze, bo skoro samorządowi się udało wybudować w ciągu 2 lat mieszkania, to myślę, że SIM Południe też na to stać. Oczywiście będzie to zależne od dotacji. Pamiętajcie, szanowni państwo, od dotacji, które mają być dedykowane, dotacji rządowych, jako kolejnej transzy środków, które bank BGK przyzna dla SIM Południe. Nawiązując do tych dwóch nazwisk, twierdzę, że to są osoby, które dobrze będą nadzorować tą działalność. Na następny przyjazd będzie pan Marcin Fiołek na pewno zaproszony teraz od, nie wiem, od 1,5 miesiąca, może od 2 miesięcy. Wiem, że jest w bardzo dobrym kontakcie też z panem prezesem. I co jest jeszcze, szanowni państwo, bardzo ważne. Dlatego wybrałem też pana Marcina Fiołka, który jest z Rzeszowa, który był przy naszym budownictwie, po to, żeby nie obciążać naszą spółkę dodatkowymi kosztami za delegację, które musiałby przedstawiciel nasz tutaj Sanoka przy przy wszystkich spotkaniach rad nadzorczych pobierać z tego tytułu. A tak jest na miejscu. O tym też chciałem powiedzieć, bo widzę, że dla Państwa najważniejszym jest teraz elementem zmiana osób. Panie Przewodniczący, proszę się nie śmiać z tego, tylko mówię o tym dosyć poważnie i Pan chyba też jest tego świadomy, że środki w spółce są bardzo ważne i każdą złotówkę liczymy. I w ten sposób też właśnie liczyliśmy tą złotówkę. Dziękuję bardzo.
2: Przewodniczący Rady

0: miasta Sławomir Miklicz był zadziwiony argumentami burmistrza Matuszewskiego.
1: Panie burmistrzu, zawsze można dobierać dobre argumenty do różnej dyskusji, nie? I teraz powinienem zadać pytanie, co robili przedstawiciele mieszkańcy z Warszawy, Tarnobrzega w radach nadzorczych naszych spółek miejskich. Z Rzeszowa był pan Konrad Fiołek, przyjeżdżał na rady nadzorcze SPGM-u. Tutaj kosztów dojazdów pan nie liczył. Panie burmistrzu, to nie jest złośliwość, tylko czasami lepiej dobrać argumenty merytoryczne niż takie, które można jednym zdaniem podważyć, bo to nie ma sensu, po prostu. Ja uważam, to chcę to podkreślić jednoznacznie, dla mnie lepszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej na przykład by była pani burmistrz Teresa Kudroń, która by pilnowała naszego interesu. I może być, nie ma takich przeciwwskazań. Urzędnicy niektórzy, którzy mają kompetencje ku temu, urzędników powołuje pan do innych rad nadzorczych. Tutaj też można powołać. Ja nie wierzę w to, że ludzi nie ma w Sanoku z umiejętnościami. To jest oczywiście pańska decyzja i pan ponosi za nią odpowiedzialność. I to tyle. I ja nic złego tutaj nie mam na myśli. Niemniej jednak pan już kiedyś powiedział, że Sanok ma problem z ludźmi z potencjałem. Ja to bardzo dobrze pamiętam i to na sesji pan powiedział publicznie. Natomiast ja uważam zupełnie inaczej. Jakbyśmy chcieli, to tych ludzi z potencjałem w Sanoku byśmy znaleźli. Pan podjął inną decyzję i tyle.
0: Burmistrz Tomasz Matuszewski ripostował.
2: Panie przewodniczący, nie trafił pan, bo pani Teresa Kudroń nie ma kwalifikacji odpowiednich do tego, żeby zasiadać i być członkiem nadzorczej spółce SIM Południe. To jest po pierwsze, czyli znowu pan narzuca jakiś tok myślenia dla poszczególnego pracownika, który nie ma kwalifikacji, a miałby się tego podjąć. To jest po pierwsze. Nie mówiłem o potencjale, tylko o kwalifikacjach mieszkańców Sanoka. Tu znowu pan myli, bo potencjał Sanoku jest bardzo duży, za każdym razem to powtarzam, ale kwalifikacje do odpowiednich stanowisk muszą być po prostu posiadane przez daną osobę. Także proszę nie mylić dwóch pojęć, bo myli pan je od początku po to, żeby narzucić swoją narrację. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że pan się nie myli w ogóle.
0: Odparł przewodniczący Rady Miasta Sanoka Sławomir Miklicz.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Po dyskusji nad funkcjonowaniem spółki SIM Południe sanoccy radni wysłuchali jeszcze sprawozdania z działalności Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w 2025 roku. Był to ostatni pełny rok funkcjonowania spółki, która w marcu tego roku została połączona z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. SPGM w 2025 roku zrealizował m.in. inwestycję mieszkaniową przy ulicy Ustrzyckiej, co wpłynęło na bilans i inne wyniki finansowe spółki, stratę w wysokości ponad 900 tysięcy złotych. Największym wydarzeniem w działalności spółki SPGM było w zeszłym roku oddanie jesienią nowych bloków przy ulicy Ustrzyckiej.
4: Powstały dwa nowoczesne wielorodzinne budynki mieszkalne wraz z przyległym parkingiem. W efekcie tej inwestycji powstało 80 nowych mieszkań komunalnych. Jakbyśmy tam pamiętali, to inwestycja miała się zakończyć w grudniu 2024, ale została podjęta decyzja, że budujemy 20 mieszkań dodatkowych na poddaszu, co spowodowało, że czas trwania inwestycji przedłużył się o pół roku. W październiku oddaliśmy budynki do użytku i zaczęliśmy amortyzację tych budynków i zasiedlenie naszymi mieszkańcami. Budynki te służą poprawie warunków mieszkaniowych sanockich rodzin, znajdujących się w trudnych sytuacji życiowej. To duże przedsięwzięcie również pod względem finansowym. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 20 738 tysięcy złotych. Jest jednym z najważniejszych materialnych efektów działalności SPGM-u, który pozostaje w mieście i jest do dyspozycji mieszkańców oraz gminy miasta Sanoka.
0: Tomasz Mazurkiewicz odniósł się też do marcowego połączenia dwóch miejskich spółek SPGM i SPGK.
4: Rok 25 był ostatnim, tak prawdę mówiąc, pełnym rokiem samodzielnej działalności SPGM. Z jednej strony jest strata finansowa, która wynikała z tego, że tamten rok był bardzo kiepski w świadczone usługi ze strony gminy miasta Sanoka, które nam były zlecane, nie było pustostanów. Nie było też wartości finansowych, jak w ubiegłym roku 2024, które były w stanie pokryć straty. Z drugiej strony było widać, że jest wzrost sprzedaży usług zewnętrznych, bo braliśmy wszystkie prace, które nam tam zlecano na zewnątrz przez jakieś firmy zewnętrzne, jakieś prace porządkowe, remonty i inne takie drobiazgowe rzeczy. Też mieliśmy w ubiegłym roku końcem 25 remont schronów, które nam trochę pomogły. Dzięki inicjatywie z lat poprzednich powstało 80 nowych mieszkań. Dzisiaj już SPGM nie funkcjonuje samodzielnie. Całość spółki, cały majątek, czyli te 32 miliony, został wniesiony do spółki SPGK i to zostało zrobione z woli właściciela spółki, czyli gminy miasta Sanoka. Majątek, pracownicy i zadania są kontynuowane w SPGK. Naszym zadaniem jest teraz wykorzystywać możliwości wynikające z połączenia, uporządkować przejęte obszary działalności, poprawić je w ramach jednej sprawnie działającej organizacji. Cała ta operacja nie byłaby możliwa bez pracowników obydwu spółek, którzy byli mocno zaangażowani w proces połączenia. I tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować za zaufanie i poddanie się zmianom, które budziły obawy i niepokoje. A my, tak prawdę mówiąc, wszyscy, którzy tu jesteśmy zgromadzeni, byliśmy beneficjentami tych obaw, bo lądowaliśmy tutaj parę razy i na komisjach, i na spotkaniach, i na sesjach, które były inicjowane przez pracowników, którzy obawiali się o swoją przyszłość. Dzisiaj jesteśmy już w innym miejscu, troszeczkę jakby ta sytuacja się powoli wygładza. Staramy się integrować nasze systemy informatyczne, co jest dosyć trudne, bo tych zadań jest wiele. Realizujemy działania, przesuwamy trochę pracowników z byłego SPGM-u do działań w obrębie SPGK, czyli z tych zadań, które były w drugiej spółce. I cóż, mogę podziękować tylko za wsparcie w działalności w poprzedniej spółce. Chyba wszystko powiedziałem na ten temat.
0: Mówił Tomasz Mazurkiewicz, prezes sanockiego SPGK.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. W Woli Sękowej koło Sanoka istnieje niezwykłe miejsce. Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, kontynuujący tradycję uniwersytetu działającego od 1959 roku we Wzdowie. W dawnej wiejskiej szkole istnieje Centrum Edukacji, Rękodzieła i Kultury. Uczestnicy uczą się m.in. tkactwa, haftu, koronki, ceramiki, wikliniarstwa, rzeźby w drewnie, witrażu czy pisania ikon. To także miejsce spotkań ludzi z różnych środowisk, gdzie poprzez wspólną pracę, sztukę i rozmowę realizowana jest idea szkoły dla życia i budowania lokalnej wspólnoty. Jedną z animatorek zajęć jest Ewelina Matusiak-Wyderka, tworząca wyjątkowe wyroby podkreślające bojkowskie i łemkowskie dziedzictwo Bieszczadów, na przykład krywulkę.
5: Krywulka to jest taki duży naszyjnik koralikowy i krywulka jest łemkowska. Krywulka ma swoją kolebkę w Komańczy i w jej okolicach i jakby jest jednym z elementów kilku różnych ozdób, które były robione w Karpatach. Społeczność łemkowską wyróżniało bardzo dużo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to krywulka to jest taka szeroka, zakrywająca ramiona właśnie ozdoba koralikowa ze specjalnymi kolorami i wzorami. Jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to mogę jeszcze powiedzieć o syliance, która jest charakterystyczna dla huculszczyzny, o drabince, która jest bojkowska. No i jeszcze mam u siebie w pracowni, czasem na warsztacie, gerdany, które też są jakby pochodzenia huculskiego.
0: Czym jest Uniwersytet Ludowy i co sprawiło, że to jest także twoja aktywność?
5: Oj, to jest taki następny szeroki temat na kolejną audycję. Uniwersytety ludowe kształcą osoby dorosłe. Akurat nasz uniwersytet specjalizuje się w rękodziele artystycznym. W ostatnich latach przez programy rządowe powstało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt nowych uniwersytetów, więc jakby tak szerzej myślę o tych uniwersytetach. Polska na pewno usłyszała. Natomiast no jakby jest charakterystyczne dla uniwersytetu to, że mieści się w społecznościach raczej wiejskich i mocno współpracuje też ze społecznością lokalną.
0: To taka forma animowania ludzi do działalności społecznej, do bycia razem, tak?
5: No właściwie to tak one się zrodziły. Zrodziły się te uniwersytety po to, żeby zaktywizować środowiska wiejskie. One mocno ewoluowały na przestrzeni czasu. No myślę, że w tym momencie pełnią przede wszystkim chyba rolę kształcenia osób dorosłych w różnych kierunkach.
0: Jak wspomniałem, wykładasz na Uniwersytecie Ludowym, a więc uczysz ludzi właśnie tworzenia biżuterii koralikowej?
5: Nie do końca, bo w Uniwersytecie Ludowym uczę tkactwa, a jeśli chodzi o biżuterię koralikową, no to tak troszkę. Uczę też makramy, a czasem jak trzeba, to również wikliny.
0: Rozmawialiśmy z Eweliną Matusiak-Wyderką z Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
3: Tym żyją Bieszczady.
0: 17 września w miastach i gminach Podkarpacia słychać było modulowany dźwięk syren alarmowych ostrzegający przed atakami z powietrza. Jak zachowywać się w takiej sytuacji, radzi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Proszę zastosować się do alarmów, zarówno SMS-owy, jak i do alarmu dźwiękowego. Znaleźć bezpieczne schronienie. Jest to alarm ostrzegający przed nalotem z powietrza. Pozostajmy w ukryciu aż do momentu odwołania alarmu. Będzie to ciągły dźwięk syreny, który będzie trwał przez 3 minuty.
0: Informował Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Teraz w naszym programie już nieco przyjemniejszy temat. Jak widzą Bieszczady przyjezdni? Co ich najbardziej zaskakuje? Pytamy o to dwoje przyrodników z Trójmiasta. Sławomir Zieliński, entomolog, i jego żona Iwona Zielińska od początku lat 90. XX wieku regularnie odwiedzają Bieszczady i eksplorują tutejszą przyrodę.
7: Liczyliśmy, ile razy byliśmy w Bieszczadach, ponieważ zaczęliśmy od momentu, kiedy nasz najstarszy syn miał 4 lata, a był to 92 rok, i od tamtej pory, jak już dziecko mogło chodzić, to po tych Bieszczadach biegało. Więc liczyliśmy i nie mogliśmy się doliczyć, ale doszliśmy do wniosku, że musi być powyżej 20 razy.
8: Biegał, ale był także noszony na plecach przez ojca, i to nieraz kilometrami. No i pod górę czasami także.
0: Dlaczego warto przyjechać w Bieszczady jeszcze we wrześniu? Dlaczego tyle osób tak chętnie wybiera się w to miejsce akurat wtedy?
8: Nam się akurat nie trafiły takie jazdy wrześniowe z wiadomych względów szkolnych mianowicie. Natomiast no, myślę, że tu Iwonka by ładniej to powiedziała, bo ja jestem dosyć nieartystyczny. We wrześniu głównie po to się jeździ. To może oddam głos, jeśli mogę, bo mojej małżonce ona to lepiej powie.
7: Przede wszystkim wrzesień jest bardzo spokojnym miesiącem w Bieszczadach. Jest cisza, spokój, jest też wiele fajnych imprez artystycznych, oczywiście plenerowych, a przecież ten plener tam jest piękny. I myślę, że powodem jest przede wszystkim ten spokój dla ludzi, bo to jest naprawdę ważny element naszego życia. No teraz w takim szalonym życiu to po prostu jest podstawa.
8: Przebarwiające się buczyny na czerwono-pomarańczowo, zgniła albo inna zieleń świerczyn, czasami tam gdzieś jodła się trafi. Wspaniałe klony czerwieniejące, to dobrze mi idzie. No i to jest też często dla wielu ludzi jakiś argument, żeby właśnie pojechać w Bieszczady.
0: Bieszczady kojarzą się z ciszą, a jednak w tym roku, w miesiącach szkolnych, czyli także od kilku tygodni, ciszę zakłócają dzwonki.
7: Tak, w tym roku byliśmy w Bieszczadach i zaskoczyło nas, ponieważ wcześniej się to nie zdarzało. Wielu ludzi, w tym też dzieci, przy ubraniu, przy pasku, przy plecaku, mieli umocowane takie dzwoneczki. Dzwonki, które jak idziesz, to po prostu słychać. No i zaczęliśmy się dopytywać z mężem, co jest powodem takiej ilości tego hałasu. No bo jednak w Bieszczadach jest cisza, idziesz szlakiem, czasem samotnie, czasem w dwójkę, a w pewnym momencie przychodzi cała grupa, która dzwoni. No więc dowiedzieliśmy się, jak zeszliśmy z gór, że ludzie wykupili te dzwonki i poprzymocowywali sobie i dzieciom z tego powodu, żeby odstraszać niedźwiedzi.
0: To chyba cenne zalecenie. Robimy trochę hałasu, by zwierzęta nas unikały.
8: Trochę jest to kluczowe i incydentalnie, a nie trwale i uporczywie, prawda? Bo zwierzęta są przez ludzi generalnie, wydaje mi się, niedoceniane. One percepcję mają swoją i nie jest potrzebna nie wiadomo jak duża liczba bodźców, żeby niedźwiedź czy wilk, czy jakikolwiek inny drapieżnik, i nie tylko drapieżniki, żeby się zorientował, że ktoś idzie.
7: Ale ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na ten brak ciszy. Proszę Państwa, nie ma możliwości przejścia przez szlak, żebyśmy się skradali, ponieważ mamy po pierwsze odpowiednie buty, które tupią, stukają, drgania przenosimy. To nie jest takie stukanie, jak idziemy po asfalcie oczywiście w szpilkach, ale jest, te drgania się czuje. To nie jest skradanie i to zwierzę to czuje i to na pewno odczuwa to poprzez drgania całej trasy, po której my idziemy.
8: Tak, tu jeszcze można dołożyć innego rodzaju hałasy niespodziewane, mniej lub bardziej. Chodzi o kijki, które nie zawsze mają osłony odpowiednie. Kijki takie do, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, turystyczne, tak? I to jest dodatkowe źródło hałasu, które no, nakłada się na inne, których jest całkiem niemało. W tym choćby proste chodzenie i bardzo dobrze, że na to zwróciłaś uwagę.
0: Czy da się jeszcze zauważyć jakieś nietypowe zachowania osób? Coś, co was bardzo zaskoczyło?
8: No tu można by snuć godzinami rozmaite opowieści. Część z nich państwo na pewno znają. W stylu burza, ktoś rozmawia przez komórkę, tak? Albo burza, ktoś wychodzi na połoninę. Albo patrzy w komórkę i idzie do przodu, tak? Gdzieś tam na połoninie, gdzieś gdzie wychodnie skalne są. Przecież to grozi upadkiem i potem helikopter się woła, tak? Tego typu opowieści. No, już nie wspomnę o płaskich butach, znaczy płaskich w sensie bezbieżnikowych, po deszczu na przykład. Chodzenie po nocy. Przecież jest zakaz parkowy, gdzie noc zostawiamy zwierzętom. Jest dokładnie zapisane, że od wschodu do zachodu słońca możemy przebywać na terenie parku. Tymczasem no, w tym roku też się zdarzało, że ludzie z latarkami, czołówkami gdzieś tam o 22 na przykład, czy tam 23 nawet schodzą z gór. To jest niedopuszczalne w zasadzie.
7: Szczerze powiedziawszy, oprócz tych dzwonków od tego roku, to właśnie zauważyłam to schodzenie, tak jak powiedziałeś, po nocy. I jest dla mnie szokiem. Ja idąc nawet w ciągu dnia, kiedy wszystko widzę, też potrafię się potknąć, ponieważ kamienie są ruchome. Sam szlak to nie jest szosa. W związku z powyższym jestem zaskoczona. I jeszcze powiem jedną rzecz. Schodzą z dziećmi. Małymi dziećmi. To jest po prostu... I jeszcze rodzice mają czołówki, dzieci ich nie posiadają. Nawet gdyby posiadały. Ale dla mnie takie schodzenie powinno być po prostu karane. Bo naprawdę, jak się coś wydarzy, to trzeba tych ludzi ściągać. Nie wyobrażam sobie, żeby ojciec szedł 2 godziny do wołosatego po to, żeby pomoc dla dziecka dać. A z drugiej strony wiemy dobrze, że komórki, mamy komórki przy sobie, a one nie działają tak, jakby się nam wydawało idealnie. Czasem nie ma w ogóle połączenia, nie ma zasięgu i jest problem.
8: A propos tego schodzenia nocnego, no, aspekt często pomijany. Przecież wiele zwierząt, skoro jest mniejszy ruch, po prostu wychodzi na szlaki, tak? To są te zwierzęta mniejsze. Małe kręgowce, owady, ślimaki i tak dalej. No, nie ma sytuacji, żeby czegoś tam nie rozdeptać, a tutaj jakby takim flagowym przykładem może być to, że dowiedzieliśmy się, że taka osoba schodząca, no już prawie po ciemku, widziała salamandrę, która wyszła tam, bo po prostu wyczuwała, że jest małe zagrożenie. No, no nie sposób dostrzec, chyba że ktoś jest wybitny. A rozdeptanie salamandry to jest dotkliwa strata bezpośrednia także dla, jakby dla zasobów parku, bo to jest no, akurat gatunek, który jeden chyba z flagowych dla Bieszczad, tak? I nie tylko zresztą Bieszczad.
0: Jak zauważyliście tych turystów chodzących po nocach?
7: My w tym roku byliśmy bardzo blisko gór, w środku gór, w miejscowości zwanej Wołosate. To jest na samym końcu, na samym cyplu, jakbyśmy spojrzeli na mapę Polski po prawej stronie przy Ukrainie. I wystarczy wyglądać przez okno wieczorem, w nocy, albo na przykład pójść sobie i przejść się szosą, która jest we wsi, nie w góry, tylko we wsi po prostu i od razu widzisz, kto schodzi. Widać te czołówki nawet na trasie, także to... jest po prostu widoczne.
8: Mi się wydaje, to znaczy taką hipotezę mam swoją, że część tych ludzi wie dokładnie, że nie zdąży, ale, a część może nie wiedzieć. Bo Bieszczady cechują się też tym, że jak ktoś no, nie ma doświadczenia wchodzenia po tych górach, to może nie doszacować odległości i czasu. I w związku z tym no, jest to jakieś tłumaczenie może, dlaczego no, schodzisz gdzieś tam o 23, no bo nie doszacowałem. Ale właśnie też często jest tak, że to są działania zamierzone. Od razu tak jak rozmawiała się z Iwonką, to przypomniała mi się sytuacja, gdzie na szlaku granicznym no, były miejsca po nocowaniach.
0: Bieszczady to na tyle piękne krajobrazy, że ludzie nie zawsze trzymają się też szlaków chodząc w dzień. Schodzą na przykład po to, by złapać lepszy kadr.
8: Jeżeli chodzi o zdjęcia wykonywane poza szlakiem, to jest to jeden z poważniejszych problemów w Bieszczadzkim Parku. Zresztą podejrzewam, że nie tylko tam, ponieważ ludzie wędrując szlakami, jak na przykład na Bukowym Berdzie, czy chociażby na szlaku Połoniny Sareńskiej czy Wetlińskiej, lubią sobie właśnie te selfie, zdjęcia robić tuż przy szlakach, nieraz bardzo atrakcyjnych, ale i bardzo cennych przyrodniczo miejscach, na wychodniach skalnych, gdzie rozmaite płaty wysokogórskiej i nawet alpejskiej roślinności się znajdują. Niektóre gatunki, czy też te zestawy gatunków są bardzo cenne dla parku, a tymczasem ludzie tam wchodzą i fotografują się. Problem jest złożony w sensie głównie glebowym. Ja nie chciałem rozwijać tego wątku, no bo to są, tam w takich miejscach, gdzie są te zdjęcia robione, no muszę rozwinąć trochę. Znajdują się gleby w początkowym stadium rozwoju. To są najczęściej tak zwane litosole, ewentualnie regosole, gdzie no, każde wejście czynnika zewnętrznego, buta turysty w tym momencie może spowodować no, utratę kilkudziesięciu lat tworzenia się takiej gleby i to trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
0: Tu postawimy kropkę do tego tematu i do naszych gości wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz sport. Kilka dni temu zakończyła się 9. edycja biegów górskich Sanok. To niezwykłe wydarzenie sportowe przyciągające setki osób. 3-dniowa impreza połączyła rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych Gór Słonnych, Gór Sanocko-Turczańskich i Bieszczadów. Rywalizowano na 7 dystansach od 5 km do ekstremalnej liczącej 270 km ultrawyrypy. Odbyły się też biegi dla dzieci i zawody Nordic Walking, mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
9: Biegi górskie nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse. Na samym początku, kilka lat temu, tak naprawdę 8, zaczynaliśmy od 3 dystansów. Były to dystanse, można powiedzieć, krótkie dla biegaczy długodystansowych, bo była to 10, 25, ona była troszeczkę zmodyfikowana i 50. Natomiast teraz mamy już pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
0: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 km oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultrawyrypa. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
9: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi tak prywatnie górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasz region, nasze perełki, wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
0: Mówił Jarosław Jakimowski. Walory trasy podkreśla też Łukasz Łagożny.
10: Mamy wiele perełek na trasie, między innymi najbardziej popularny i miejsce, przez które przebiegają praktycznie wszystkie dystanse, to jest Orli Kamień i Orle Skałki, z których widać panoramę Sanoka. Piękne miejsce, które na pewno warto też odwiedzić, jeżeli ktoś nie biega, też udać się na wycieczkę taką i przejść sobie taką trasę, tam jest 10 km, także to też można zwiedzić. Szybowisko w Bezmiechowej, to już przy tych dłuższych dystansach 50 km do zwiedzenia, tam pięknie można zobaczyć, jak szybowce startują, albo jak wyjdziemy na górę, no to już panoramę Bieszczad i startujące szybowce. Na dystansie 25 km jest Bacówka na Wójskim, z której też widać pięknie całą panoramę Bieszczad i dość często spotykane o poranku inwersje, czyli na dole mgły mamy pokryte i wysypywaniają się tylko czubki gór z tej mgły.
0: Organizatorzy jak zwykle zadbali o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
9: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 km, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są 3 tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie nieraz godzinę, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
0: Gdy biegniemy 170 czy 270 km, to chyba potrzebujemy też snu.
9: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin czy jakaś drzemka półgodzinna, dlatego że śpi się tak naprawdę po kilka minut. To jest 3-5 minut, 15 minut to jest taki najdłuższy sen.
0: O biegach górskich Sanok, których 9. edycja odbyła się w dniach 17-19 września, opowiadali Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Teraz wracamy już do rozmowy ze Sławomirem i Iloną Zielińskimi, przyrodnikami regularnie odwiedzającymi Bieszczady. Kilka minut temu mówiliśmy o dość istotnym, ale często lekceważonym przez turystów zakazie schodzenia ze szlaku w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
8: Jeszcze nie dopowiedziałem, że to nie tylko chodzi o robienie zdjęć, ale także często widać przypadki wychodzenia poza szlak w takie miejsca i po prostu odpoczywania, przebywania dłuższy czas, gdzie człowiek siedzi, kręci się, prawda, to są rzeczy dla przyrodnika bardzo bolesne, a zwracanie uwagi nic nie daje.
0: Czy Sławomirowi Zielińskiemu zdarza się zwracać uwagę turystom schodzącym ze szlaku?
8: Często, ale w poprzednich latach bardziej. W poprzednich latach, bo widzę, że to ciągle się dzieje. Faktem też jest, że spotyka się na szlakach służby parkowe, straż parkową, ale to są zasoby osobowe takie, że jest mało ludzi i nie sposób wszystkiego ogarnąć. I uważam, że i zachęcam serdecznie młode pokolenia do zwracania uwagi jak najbardziej.
0: Być może powodem schodzenia ze szlaków jest fakt, że nie ma przy nich toalet, nie ma miejsc do siedzenia. Dlatego na przykład pomysłem na odpoczynek jest zejście ze szlaku i wejście na skały.
8: Tak, a propos toalet, to szybciutko powiem, że toalety bywają, ale jest także bardzo specjalistyczna toaleta przy Bukowskiej Przełęczy, w której pracują żdżownice, prawda, żeby tą dekompozycję czy ten rozkład czynić. Co do ławek, ławki nie są naszym ulubionym tematem, gdyż na każdej ławce, na przykład na podejściu na Przełęcz Bukowską, albo na Tarnicę może lepiej, tutaj od strony Wołosatego, są jakieś dziwne tabliczki, w których Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w ramach Funduszu Leśnego dofinansowuje te ławki. Tam jest mniej więcej napisane. Dokładnie nie zacytuję, ale to jest właśnie prawie że tak. Teraz jak to statystycznie wygląda? Na podejściu z Wołosatego na Siodło pod Tarnicą zabawiliśmy się w przeliczanie tych ławek, przeliczyliśmy w dwóch miejscach. Na granicy Buczyny Krzywoły z Połoninami przed Siodłem Tarnicowym, tam było 15 ławek, czyli 15 tabliczek i na Siodle 16 ławek, 16 tabliczek. Na samej Tarnicy nie wiemy, ile było, pewnie dwa razy tyle tych ławek, więc tak się zastanawiamy. To są środki publiczne. Po co na każdej ławce, a w Dolinie Sanu na przykład tam też stoją jakieś słupki śniegowe czy tam słupki dojazd konnych, na każdym słupku tabliczka, żelazny ten słupek, prawda? Po co to wszystko, czemu to ma służyć to wydawanie pieniędzy na tego typu bzdury.
0: Mój problem z działalnością leśników w Bieszczadach to jednak chyba głównie wyręb drewna tuż przy granicach Parku Narodowego.
8: Pewnie. W otaczających parkach krajobrazowych, czyli w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Cieśniańsko-Betlińskim od strony zachodniej i w Dolinie Sanu Parku Krajobrazowym od strony północnej widać doskonale tą dbałość. Jak jedziemy na przykład od strony Mucznego, żeby dojechać na Tarnawę czy na Bukowiec i dalej na Sianki, to w Mucznem zazwyczaj to doskonale widać, jak stoją samochody załadowane drewnem, jak są porozjeżdżane stoki pagórów od strony parku i nie tylko od strony parku. Tą dbałość widać, ale dbałość w cudzysłowie, tak? I to jest bardzo bolesne, że te parki krajobrazowe, które tak naprawdę powinny być de facto parkiem narodowym, one są nadal miejscem produkcji drewna i zarabiania branży leśnej na tym drewnie. Dopowiem tu tylko tyle, że no, gdyby tak i Cieśniańsko, Wetliński i Doliny Sanu, parki krajobrazowe połączyć z Parkiem Narodowym Bieszczadzkim, tak po prostu, prawda, to by było dobrych 100 tysięcy hektarów. Park Narodowy Bieszczadzki w tej chwili to jest niespełna tylko 30, tak? A tutaj jeszcze może warto dopowiedzieć, że zarówno w jednym parku krajobrazowym, jak i w drugim, o których wspominałem, są na przykład ostoje tych naszych flagowych wielkich drapieżników, czyli niedźwiedzia, czyli rysia, czyli żbika, czyli wilka, tak? Ja już nie wspomnę, że tylko w jednym z tych parków jest jedyna, i w Parku Narodowym tego nie ma, ostoja węża eskulapa. Tak? I pomimo tego, pomimo takich argumentów, innych argumentów, są wielkie opory Lasów Państwowych głównie, tak, żeby te powierzchnie przyłączyć do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zresztą sama historia tworzenia parku też wiele powie.
0: Bieszczady to oczywiście nie tylko rzadko występujące w innych regionach kraju dzikie zwierzęta, ale też zjawiskowe owady.
8: Gdy jedziemy na Sianki w stronę Tarnawy, mijamy Tarnawę, jedziemy na Bukowiec, tam w tym rejonie są stanowiska cennego owada, którego kocham, który nazywa się Zmocznik Zielony i który, no, powiedzmy sobie szczerze, jest wielkim walorem tego terenu. Tam część tych terenów, o których wspomniałem, jest terenem jeszcze gospodarowanym przez Lasy Państwowe i niestety przy niektórych stanowiskach tej pięknej kuski, ona po łacinie ma taką śpiewną, piękną nazwę Lepturoboska virens, tam są stawiane pułapki na korniki pewnie głównie i niestety literatura także i nie tylko z Bieszczadzkiego Parku podaje, że tego typu pułapki, różnego typu pułapki, które są tam stawiane, mogą także oddziaływać niekorzystnie na tego owada, bo wabią go, a potem on tam może także wejść. Jeżeli któryś z naukowców chciałby mi zarzucić w tym momencie, że pułapki rurowe z małymi otworami, no to on tam nie wejdzie, to od razu dopowiem, że często gęsto nakręcane buteleczki od spodu tych pułapek są niedokręcone i tam są szpary, gdzie spokojnie taka koza, czyli kózka, ten owad może tam się dostać.
0: Mimo wielu krytycznych uwag, które już tutaj padły, warto chyba regularnie wracać w Bieszczady.
7: Oczywiście, pomimo że nuta była taka trochę pesymistyczna, to jednak co roku tam wracamy, więc jest jakiś powód, dla którego chcemy tam być. No i taka fajna atmosfera, na przykład wchodzimy na Caryńską, a tam gitarzysta po cichutku sobie brzdąka, pięknie, po cichutku, nie ma żadnego koncertu. Jest naprawdę atmosfera niesamowita. Też na przykład ja na szlaku zauważyłam salamandrę. To było niesamowite przeżycie. Nigdy w życiu takiego zwierzaczka nie widziałam. To było coś pięknego. Tak sobie przypomniałam, że tak do tego Wołosatego ciągle jeździmy i tam na tej cepołynie salińskiej widziałam tylko raz. Pomimo, że wszędzie są obrazki, że salamandra tam jest, a ja jej nie zauważyłam. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jest wiele też owadów, takich jak paść królowej, który zaobserwowaliśmy w tym roku. Paść królowej, który musiał sobie radzić z dosyć dużym wiatrem, tak mówiąc szczerze, a nie miał jednego skrzydła, radził sobie po prostu super. Oczywiście też spotykaliśmy biegacze złocisto-zielone, tutaj mój mąż jest od tego fachowcem, więc pewnie za chwilę się wypowie. Oprócz tego jeszcze na Połuninie Caryńskiej zauważyliśmy na szlaku Spidermana, który to Spiderman gnał do góry. Myślę, że tutaj oddaję głos mojemu mężowi.
8: To nie był nietoperz, tylko facet przebrany za Spidermana i tam na Salińskiej może nie tyle, co na Szerokim Wierchu, to tam ciągle wieje, więc tam w ogóle ja chciałbym tutaj, abstrahując już od przepięknego biegacza złocisto-zielonego i innych przepięknych biegaczowatych, które występują w parku, odnieść się do naszych eksperymentów fizycznych na Szerokim Wierchu i tutaj Iwonce chyba trzeba oddać głos.
7: Kiedyś tak strasznie wiało, że właściwie nie mogliśmy iść. Wiatr wiał od strony Bukowego Berda na Szerokim Wierchu i w pewnym momencie postanowiliśmy wypić wody trochę z butelki. Otworzyliśmy tą butelkę i ustawiłam butelkę poziomo do szlaku. I wyobraźcie sobie Państwo, że woda nie wylatywała na szlak, tylko poziomo wylatywała wzdłuż, w kierunku wiatru. No to było po prostu wspaniałe. Mamy nagrane to, bo stwierdziłam, że muszę to nagrać, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Natomiast też była taka sytuacja, kiedy chcieliśmy spaść z góry, to znaczy tak troszkę stanęliśmy brzegiem, tak jak idzie szlak, no i nie dało się, wiatr nas trzymał. To po prostu niesamowite uczucie, jak tak człowiek wisi z tym wiatrem. A ta woda to był po prostu hit. Ja mówię, matko, żeby takie fajne, po prostu zaprzeczenie grawitacji. Ale oczywiście to nie było zaprzeczenie grawitacji.
0: Ludzie zatrzymują się, obserwują te roślinki, zwierzęta, zjawiska, czy raczej pędzą szlakiem, by jak najszybciej go pokonać?
8: Zdarzają się takie osoby, nawet powiedziałbym, że nierzadko. W tym roku na przykład zaskoczył nas totalnie pan, to było podejście pod Połoninę Wetlińską od strony Berechów. Taki niby mieszczuch, ubrany statystycznie i nagle się schyla i coś tam robi. A to było daleko dosyć, więc nie wiedzieliśmy co. Jak doszliśmy do tego miejsca, oczywiście go już tam nie było, to już wiedzieliśmy, że gość znalazł okradka australijskiego. Dla nas to była pierwsza obserwacja w życiu tego gatunku grzyba. To jest takie przepiękne, czerwone i całkiem niemałe. Gatunek, który przywędrował tutaj do Europy Środkowej z okolic Australii, Tasmanii, Indonezji. No i naprawdę byliśmy pełni podziwu dla tego pana, który to fotografował, bo ten okratek nie rósł w jakimś takim miejscu dobrze widocznym. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak rzucona papryka, także być może, że sprawdzał jaki gatunek papryki, tak? Nie wiem.
0: Osobliwością Bieszczadów jest między innymi pleń. Brzmi brzydko, ale wygląda pięknie. Wyjaśnijmy słuchaczom, czym jest pleń.
8: Zaraz Iwonka powie, bo ona go znajduje, ale ja tylko dopowiem fachowo, że to jest zbiór larw muchówek z rodziny Sciaridae, tak? Czyli nawet nie wiem, jak to się po polsku tłumaczy.
7: To idzie jak jedno ciało. W ogóle to jest niesamowite. Potrafią być tak długie, że nawet kiedyś mierzyliśmy to długość mojej stopy i jeszcze kawałek. Idzie sobie tak dużo larw w takim płynie, w czymś takim czymś jasnym i po prostu idą wzdłuż szlaku albo poprzek szlaku i po prostu to jest niesamowite, bo one wszystkie z tym samym rytmem. One mają biały kolor, taki jasny kolor, a ten płyn też jest taki jaśniejszy od gleby, bo to wyraźnie widać, że on się wyróżnia, nie? On jest taki mokrawy lekko. To jest bardzo też niesamowite, bo w tym roku niestety żeśmy plenia nie widzieli. I teraz nie wiemy, czy z powodu suszy, czy no jakieś inne może są powody, rozdeptywane to jest niestety na szlakach. No to ewidentnie chodzi jakby tak, no pewnie gdzieś tam jeszcze jest, ale my idziemy szlakami i wzdłuż szlaku idzie taka gromada tych larw, malutkich larw. To tak nie widać, że to larwa, ale to rozdeptywane jest. Niestety jest rozdeptywane.
8: Ja pamiętam, że nawet Adam Bajrak kiedyś opisywał plenia bardzo ładnie. Natomiast tutaj jest wielki apel do państwa. Może zacznę od Iwonki. Ona jest skromna, nie powie, że to zawsze ona znajduje te plenie. Naprawdę, to jest ważne. Ja mam z tym kłopot jako entomolog. Natomiast wielki apel jest do państwa, żeby państwo patrzyli pod nogi na szlakach. I tutaj jakby kłania się to, co powiedzieliśmy wcześniej. Te plenie da się dostrzec, bo to ma te parę centymetrów, paręnaście centymetrów. Jest to w ogóle do obserwacji rewelacyjne. Patrzcie pod nogi, jak chodzicie, zwłaszcza jeżeli jest ciepło, jak jest wilgotno, bo wtedy te plenie mogą się tu i ucie pojawić. Myśmy głównie je widywali przy podejściu na Przełęcz Bukowską, z tego co pamiętam, na Połoninę Careńską i w innych miejscach.
0: O turystyce i przyrodzie w Wysokich Bieszczadach opowiadali nam dziś Sławomir i Ilona Zielińscy, przyrodnicy regularnie odwiedzający najpiękniejsze górskie szlaki w naszym regionie. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz czas jeszcze na przegląd najnowszych propozycji filmowych. Od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu zobaczycie m.in. thriller W sercu dziczy. Film Davida Ayera to opowieść o byłym oficerze sił specjalnych Jamesie Belmoncie, który wraz ze swoim psem Odinem przeżywa katastrofę samolotu na Alasce. Od tej chwili obaj muszą zmierzyć się z bezlitosnymi warunkami alaskańskiej dziczy i walczyć o przetrwanie. W roli głównej występuje Brad Pitt, a partnerują mu m.in. Jake Simmons i Anne Lamp. Za kamerą stanął David Ayer, reżyser znany m.in. z Fury i Legionu Samobójców. Film jest więc połączeniem kina survivalowego z opowieścią o więzi człowieka i psa wystawionej na ekstremalną próbę. Obraz trwa ponad 100 minut i powinien zainteresować widzów szukających klasycznej historii o przetrwaniu, surowej alaskańskiej przyrodzie i relacji człowieka z wiernym psim towarzyszem. Drugą z premier tego weekendu jest Luna i rozgadana świnka. To nowa familijna animacja wyprodukowana wykonywana w Belgii i we Francji. Reżyserem filmu jest Philip Risch, który wraz z Lukiem Rossim napisał również scenariusz. Bohaterką zaś 11-letnia Luna, wielka fanka książek o superbohaterach walczących o ochronę środowiska. Pewnego dnia dziewczynka otrzymuje od tajemniczego autora magiczne pióro, dzięki któremu wszystko, co napisze, zaczyna stawać się rzeczywistością. Luna szybko przekonuje się, że niezwykła moc może być zarówno szansą, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego wyrusza na niebezpieczną misję ratowania środowiska i planety. Towarzyszy jej ukochana świnka morska Airbag, która za sprawą magicznego pióra niespodziewanie zyskuje zdolność mówienia. Na drodze Luny i jej niezwykłej towarzyszki staje jednak twórca magicznego przedmiotu, który zrobi wszystko, aby pokrzyżować ich plany. Film łączy przygodę, humor i elementy fantastyczne z opowieścią o dorastaniu, sile wyobraźni oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Polska wersja kinowa dostępna jest z dubbingiem. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki. Powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Reklama.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
9: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Reklama. 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
16: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku na żołnierza marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
17: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
16: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshain.
18: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
16: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kacper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować. To wszystko minie. I słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata, a taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Erosa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Media Expert.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
10: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Reklama.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8:31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Reklama.
14: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. Jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

Aha, i pozdrawiam wszystkich aktywnych milusińskich nastolatków, którzy teraz na jakieś zawody, treningi, mecze jadą, oby poszło wam lepiej niż wczoraj piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach o 9:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Reklama. Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9 posłuchajmy wiadomości.
7: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
8: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
7: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. To odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
9: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
10: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
9: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
11: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
9: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
7: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią? Słuchają Radia Złote Przeboje pewnie.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: I Mike Oldfield, i Maggie Rayleigh.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli ulubiony dzień, w którym Polacy sprzątają. Prawie 40% z nas raz w tygodniu robi większe sprzątanie i to właśnie przypada na sobotę. Ale tak 2/3 to ze 2 razy w tygodniu sprząta. W środku tygodnia to tak raczej szybciej. No to ja muszę trochę nadrobić, bo moje statystyki inne, ale wiecie jak to jest. Ten, kto bardziej dba o porządek na co dzień, rzadziej musi sprzątać. I tego się trzymajmy. Sugar Babes.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Reklama. Znowu w życiu mi nie wyszło.
7: To jest radio Złote Przeboje.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
4: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

Quit Playing Games i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wrzesień to jest początek sezonu infekcyjnego i tym tematem zajmiemy się już zaraz w naszych wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Reklama.
2: No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10.
3: We wschodniej części Polski dziś szkolenie na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
4: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
4: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceministra spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
4: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
3: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
3: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach. 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczyń. Nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.

0: Dino Skorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutino Skorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

To Radio Złote Przeboje, 10.30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia, ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu, także Duran Duran wszędzie doceniani byli, również w latach 90., bo z 93 roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Mylène Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosnią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cztery strzały na bramkę, no to jest mniej niż zero.
0: No właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy. Bronią tytułu, a w tym finale, które o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hale Notes.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
11: Z kluczowych informacji. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę tuż przed godziną 11. Kolejne ważne wiadomości już teraz u nas.
12: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
13: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
12: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
14: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
12: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis, na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
15: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
16: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
13: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
17: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
12: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
19: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda na weekend.
11: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
18: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
19: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Takie piękne hasło mam na dzisiejszy dzień. Na początek dnia wybieram kawę, a jako kontynuację uśmiech. Oj, najlepiej taki duży, wielki uśmiech. No to gram tak, żeby wszyscy się szeroko uśmiechnęli. 3 minuty po 11.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: Tam w tle to oczywiście Tina Turner.

Sting w Radiu Złote Przeboje, który razem ze swym przyjacielem, muzykiem Shagim, spotkał się ostatnio z rodzinami i dzieciakami w jednej z londyńskich bibliotek. Wspierał taką inicjatywę Dolly Parton, która za życia brała udział w różnych akcjach dotyczących czytelnictwa. Jedna z loterii zorganizowana przez fundację Dolly Parton zebrała właśnie 5 milionów funtów, które przeznaczy na książki dla dzieciaków w całym Londynie. No piękna akcja, oby dzieci te książki potem czytały, prawda? W Singapurze zresztą państwo uruchomiło właśnie ogólnokrajowy program płacenia obywatelom za czytanie książek. Nieźle, żeby za przyjemności płacić. A co Erasure?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, w jakim ja cię dzisiaj nastroju odnajduję po 40 latach istnienia IRY z dobrymi i trudnymi momentami?
2: Jak ty się dzisiaj masz? To tylko z pozoru jest banalne pytanie.
3: Jak ja się mam? Ja jestem, wiesz... Ja jestem zadowolony z tego, co udało mi się przez te 40 lat zrobić.
1: Za chwilę zdecydowanie więcej na ten temat. Bądźcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje.

0: koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane

0: Wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Artur Gadowski z nami. Arturze, powiedziałeś, że jesteś zadowolony z tego, co ci się udało osiągnąć przez tych 40 lat z zespołem IRA. Rozwin, powiedz więcej.
2: Cały czas mogę wykonywać ten zawód, że cały czas mam też taką wewnętrzną potrzebę robienia jakichś nowych rzeczy. To jest jakby taka
1: siła napędowa,
2: siła, która mnie pcha do wiesz, i zmusza do działania. I to jest fajne, ja to lubię, bo lubię ten stan, kiedy muszę coś, wiesz, zrobić. I to jest fajne, że mam też od 23 lat, bo dzisiaj liczyliśmy to dokładnie, 23 lata trwa i funkcjonuje ten sam skład zespołu.
1: O!
2: Mamy 40-lecie, a od 23 lat jesteśmy w tym właśnie składzie, który jest teraz. To jest też bardzo dobre, to jest też bardzo fajne. My się doskonale znamy. Ja nie mówię, że tam, wiesz, to działa wszystko idealnie i że się ze wszystkim zgadzamy, bo nie jest tak, ale myślę, że to też dobrze.
1: Bo jest
2: dzięki
1: jakiś
2: temu, tak, jest jakiś ruch,
1: nie?
2: Ruch, działanie. Mhm. Coś tam, wiesz, musisz kolegów przekonać, bardziej, mniej, albo oni ciebie.
1: Nie ma takiej stagnacji,
2: tak.
1: Nie? Jest jakiś taki ferment twórczy, o tak bym to nazwała.
2: Dokładnie tak.
1: No i pięknie. No i teraz sobie zagramy, a za chwilę pogadamy. Enigma.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, co jest dzisiaj dla ciebie największą wartością?
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oddzielić też pewne rzeczy. Jakby to moje życie codzienne, rodzinne i moje prywatne od życia na estradzie. To są dwa różne światy.
1: Dwa gadowskie.
2: Dwa gadowskie. Ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc...
1: O, widzisz, jak trafiłam.
2: To normalna sprawa.
1: Jest gadowski domator, jest gadowski rockman.
2: Niektórzy nie wierzą, że ja jestem właśnie domatorem, że ja uwielbiam być w domu. Dom jest taką enklawą dla mnie właśnie spokoju, odpoczynku. Ja po prostu się regeneruje bardzo szybko, fajnie. A teraz, wiesz, no, mam to szczęście od niedawna, że mieszkam w lesie. I to jest cudowne.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: No dobrze, jest ten gadowski domator, który ładuje baterie. Jest ten gadowski, który koncertuje, wychodzi przed tłum, a mówią, żeś ty introwertyk. To jak ten introwertyk radzi sobie z tłumem?
2: No, trudne to jest dla mnie zawsze. Dlatego mam zawsze tremę, tak? Ale z drugiej strony cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że dopóki będę miał tą tremę, to znaczy, że wszystko jest ze mną w porządku. Że nie uwierzyłem w to, że mogę wszystko. Bo nie mogę wszystkiego. I nikt nie może wszystkiego. Mam kłopot z tłumem. Nie wiem do końca, jak to jest, że ja wychodzę i zaczynam śpiewać, a potem już mi to wszystko mija. I już wiem, że mogę z nimi się pobawić, pośpiewać, zaproponować jakieś, wiesz, działanie. Zależy mi na tym, bo w ogóle jesteśmy takim zespołem, my uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym głównie, bo kontakt z publicznością i koncertowanie daje nam no, dużo satysfakcji i dużo radości, ale nasz koncert to nie jest tylko wyjście i odegranie piosenki od początku do końca. My chcemy tych ludzi wciągnąć do jakiejś zabawy, żeby ludzie wyszli z tego koncertu i mieli wrażenie, że no oni też uczestniczyli w tym koncercie, a nie byli tylko widzami.
1: Pięknie to ująłeś, Arturze. Wracamy już za moment, a tymczasem zagra dla nas i zaśpiewa Urszula, Rysa na szkle.

0: weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama. Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
7: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
8: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
7: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
9: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
7: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
10: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
11: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
7: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
6: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
12: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
6: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15:00 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole IRA. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
2: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, ta miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste w takim
2: życiu. Nie jest to proste,
1: życiu.
2: To jest moja druga żona, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. Teraz mi zabiłaś ćwieka.
1: Mhm. No wiesz.
2: Ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie, taką więź, która jest, trudno ją nazwać tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nawzajem o siebie dbamy. Nie możemy bez siebie właściwie funkcjonować. Jeżeli rozstajemy się na nawet tylko 2-3 dni, to my jesteśmy ciągle na telefonach i nie potrafiłbym bez tego funkcjonować, żyć. Mm-hmm. To jest, myślę, to jest miłość.
1: Mm-hmm. No to bardzo pięknie się składa, bo mamy tutaj Army of Lovers, Obsession.

0: Arturze Gadowski. Trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz. No.
0: Czyli już mamy pierwszy introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale to widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No, niech będzie, no.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski. Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
2: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no samochód, muzyka, koncerty.
1: Bus. Zespołowy.
2: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. Mhm. Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Tak? Mhm. Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
1: Ale co sobie pojeździłeś, to
2: oczywiście
1: twoje, prawda?
2: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
1: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały złoty przebój. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym.
1: Może nie jest jak nie tego jeżdżenia, może nie jest dużo, no ale w tym sezonie udało mi się zrobić 2000 kilometrów, więc jednak udało mi się coś tam przejechać, nie?
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
4: Już dziś od 18:00.
5: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja.
6: Reklama.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Reklama.
22: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenia o wszystkich innych sprawach, tylko po prostu koncentrujesz się na jeździe, ponieważ jazda motocyklem to jest cały czas koncentracja i wiesz, nie możesz...
1: O niczym
2: to nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie, że samochód jedzie sam w zasadzie tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, tak. Widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło na motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmed. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
4: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
5: Tu mieszkam zaraz. Co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
4: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
3: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
6: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakichś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
3: Gala zaczyna się o 19:30.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Pogoda.
3: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające, przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
8: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
9: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
10: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
11: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
10: O kotach. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
11: 3.
10: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
11: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
10: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski. Gadowski.
11: Jego wiewiórki
10: Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
11: Tak jest.
10: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobrostan.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać. Nie mamy wokalisty. Ty będziesz śpiewał. Nie wiem dlaczego. Bo ja wtedy wymyślałem te piosenki, które wiesz, które później graliśmy, a i jak nagrywałem kasety, takie demo z utworami, to po prostu ja śpiewałem tam te melodie. No i zacząłem ćwiczyć. Moja mama, słysząc jak ja tam, wiesz, się męczę, przyszła mi, dziecko, mówi, jak ty chcesz śpiewać, to trochę nie tak, nie? Zaczęła mi tłumaczyć, to jest przepona, jak to działa.
1: Jak wiesz, trzeba oddychać.
2: Jak oddychać, wiesz. No i tak skutecznie mnie nauczyła, że wygraliśmy ten przegląd.
1: Się nie dziwię, Arturze. My do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz niech dźwięki z siebie wyda cudowny zespół The Chorus, The Right Time.

0: gdzie jednym z jurorów był Kuba Płucik, założyciel zespołu IRA. I on mnie wtedy poznał na tym przeglądzie i dwa miesiące później mój zespół się już w ogóle rozleciał. Ja go spotkałem na ulicy.
1: Landrynki się rozsypały.
0: A Kuba spotkał mnie na ulicy, mówi, słuchaj, mówi, wiesz co, bo ja razem z Wojtkiem Owczarkiem, naszym perkusistą, oni byli we dwóch tylko, mówi, wiesz, mamy taką w Domu Kultury, wiesz, kanciapę i mamy próby, to może byś wpadł, może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no dobra, ale mówię, no, to ty grasz na gitarze, Wojtek na bębnach, a co zresztą, nie? No, no wiesz, no może jak kogoś znasz, jakiegoś, wiesz, basistę, albo klawiszowca też, no tak akurat znałem. No przeprowadziłem ze sobą na próbę i tak. I to był skład, który później nagrał pierwszą płytę zespołu IRA.

0: gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej, będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana w wiosną przyszłego roku.
1: Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo?
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie.
2: Świetnie. Pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem. Która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego, nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno.
1: Trudno.
2: Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę. Gra!

0: Artur Gadowski.
1: Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
2: bardziej
1: innego?
2: Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek.
1: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie, tak myślałam.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano. Między 6-7 rano ja jestem już na nogach.
1: Jak ta szyska się tam kłócą i sobie śpiewają.
2: Śpiewają sobie na mnie. Budzą jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz. Na taras przed domem i popatrzeć sobie na
1: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
1: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczy ci na kolana.
2: I to jest
1: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Gadziu, czego ci życzyć na tę 40 Iry i na zbliżającą się 60?
1: Zdrowia.
0: I potem wszystko się... Tak. Jak będzie zdrowie, to wszystko sobie tam kolega załatwi.
1: Tak, tak, jak to mówią moi znajomi, całą resztę można nabyć drogą kupna.
0: Gadzio i Rogalska bardzo się tutaj miło żegnają, życząc miłego weekendu i szczęśliwego nowego Jorku i życia. Prawda?
1: Oczywiście. Radio Złote
2: Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
4: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
3: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
5: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
3: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. To jest chyba dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na popołudniowe spacery. Najchłodniej teraz w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tu termometry o 15 pokazywały 21 stopni.
6: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.
2: 3 minuty po godzinie 15. Niektórzy twierdzą, że to jest najpiękniejsza część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden sprawdzony złoty przebój, cnę go na 3 różne fragmenty, no a Wy musicie z tych 3 fragmentów złożyć jeden wielki złoty przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut. A na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza. Prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: Sprawy Dolowego Kaja i Goran Brgowicz, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Brgowicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15...
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Relaksuję was takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15:30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejny 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania. Dzisiaj parasolka na jesienne dni, a także nasz cudowny fioletowy kubek, z którego kawa czy też herbata smakuje o wiele lepiej. No to kochani, teraz pełne skupienie. Już za moment zagram wam ten pierwszy fragment 2-sekundowy. Przypominam, że dzwonicie po ostatnim, 3 fragmencie, który pojawi się przed godziną 17. No to uwaga, uwaga, 2-sekundowy fragment wielkiego, złotego przeboju. Brzmi tak. Jeśli wiecie już, co to za numer, no to już gdzieś tam zanotujcie, a jeśli jesteście niepewni, no to słuchajcie kolejnych 2 kawałków 4 i 6-sekundowych pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: Perły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w Radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w Radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciska aż fotel. Venga Boys!

0: I w pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Zapraszamy na dni otwarte w salonie motocyklowym Triumf Rzeszów. Przyjedź i przetestuj najnowsze modele motocykli z oferty brytyjskiego producenta. Odwiedź nas w dniach od 28 września do 3 października. Nasi doradcy są do twojej dyspozycji. Triumf Rzeszów, ulica Przemysłowa 14B.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. W Warszawie jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
12: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
14: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
15: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
14: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
12: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lambert. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment Złotego Przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami prawie 4 po 4.

0: Ten numer brzmi jak beztroski i taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnę go na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy kubek.

0: Ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Reklama.

To artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamo z 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Bonnie M.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: O, pieskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.

0: takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. No, wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 3-0 do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: zyskała globalną sławę dorabiała, pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Wyciek danych z Enel Medu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
8: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
9: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
8: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
10: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
8: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
7: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
11: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
7: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Pogoda.
6: Do końca dnia będzie pogodniej, bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: 3 minuty po godzinie 17, no jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek Always the Sun i The Stranglers.

do dziś nienawidzi Sławy i ucieka od niej w domowe zacisze, to Dajdo w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z wiedeńskiego konserwatorium muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Falco.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę, rabat.

0: pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, na zegarach 17:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry,
2: dzień
0: Romanie.
2: Dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy weekend.
2: Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! Roman, no i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa, my tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj, specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesów w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie gramy.
2: Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kędowania życzę.
0: Dzięki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacę.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru Wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

0: wieczór powoli się zbliża, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oraz też przypominam, że jak co tydzień program Czas Gwiazd. I dzisiaj opowiem wam o artystach rodem z Australii, więc myślę, że na pewno kojarzycie takie grupy jak In Excess czy też Savage Garden oraz takich artystów jak Kylie Minogue i Nick Cave. Więcej za chwilę.
1: Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. 4 włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
17: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
19: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
20: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
19: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
17: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze piłkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
17: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Jutro powinno być w miarę pogodnie w całym kraju, zwłaszcza na północy. Temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, bo tam 18. Dzień dobry wieczór w zasadzie, bo minęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, jak co tydzień w sobotę, czas gwiazd, a więc dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze muzykę rodem z Australii, bo mnóstwo świetnej muzyki pochodzi właśnie stamtąd. Tam narodzili się Kylie Minogue, Michael Hutchence z INXS, czy też Nick Cave, no i znacznie więcej tych artystów dzisiaj też usłyszycie, ale wcześniej mam dla was Shakin' Stevensa.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzykę poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchence został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never Tear Us Apart.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. A sukces Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

To sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Garrett stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie podczas tego sobotniego wieczoru. Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje trwa. Mariusz Telmaszczyk również jestem i dziś opowiadam wam o artystach rodem z Australii, więc za chwilę na pewno poznacie Empire of the Sun czy też Crowded House. A teraz dajcie głośniej Mother Talking.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Empire of the Sun. Dwóch kumpli na dorobku, bo każdy już od kilku lat zajmował się muzyką, spotkało się i w 2007 roku uznali, że czas na wspólny projekt. Tak w Sydney narodził się Empire of the Sun. Podział był jasny. Nick Littermore był kompozytorem i producentem, a Luke Steele wokalistą i frontmanem. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że na sukces czekać długo nie musieli. Dowodem była debiutancka płyta Walking on a Dream i singiel We Are the People.

Już pierwsze słowa przenoszą nas do roku 1975. Dlaczego? Australijska kultura bardzo mocno czerpała z lat 70. Kojarzy się z rozkwitem kultury hipisowskiej, rocka psychodelicznego oraz też początkami muzyki disco. A twórczość Empire of the Sun jest mocno inspirowana właśnie tą estetyką. To słuchamy. We Are the People w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Man at Work. Network powstali w Melbourne pod koniec lat 70. Ich początki były dosyć niepozorne. Colin Hay i Ron Strickard zaczęli grać razem, a później dołączył do nich m.in. Greg Hamm, który ma spory wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu. Grał na klawiszach, saksofonie i flecie. Najważniejszą postacią był jednak Colin Hay, wokalista i gitarzysta. Co ciekawe, Hay urodził się w Szkocji, a do Australii przeprowadził się z rodziną jako dziecko. To właśnie jego głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia Man at Work. Lekko nosowy, a także nieco nonszalancki. Piosenka Down Under opowiada o Australijczyku podróżującym po świecie, który wszędzie spotyka się ze stereotypowym wyobrażeniem Australii. Jest w tym dużo humoru, ale i także ironii. Hay chciał zwrócić uwagę na to, że Australia zaczęła być przedstawiana jako produkt i zatracała swoją tożsamość. To słuchamy. Man at Work w Radiu Złote Przeboje.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Piękne górskie krajobrazy i rześkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać.

0: Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii. Crowded House. Crowded House powstał w połowie lat 80. w Melbourne, ale jego historia zaczęła się wcześniej, w Nowej Zelandii. Najważniejszą postacią był Neil Finn, który wcześniej grał w zespole Split Enz razem ze swoim starszym bratem Timem. Po rozpadzie bracia w dużym skrócie założyli nowy zespół Crowded House. Skąd nazwa? Narodziła się podczas nagrywania debiutanckiego albumu w Los Angeles. Muzycy mieszkali tam w bardzo ciasnym i zatłoczonym domu. Album ukazał się w 1986 roku. Wytwórnia nie wierzyła specjalnie w jej sukces, więc promocja była dosyć ograniczona, szczątkowa, a panowie musieli sobie dawać radę grając w niewielkich klubach, aż w końcu do szerszej publiczności trafił kawałek Don't Dream It's Over. Hey now! W Stanach Zjednoczonych piosenka dość szybko zdobyła popularność i ostatecznie dotarła do drugiego miejsca Billboard Hot 100, w Kanadzie też była wysoko, w Wielkiej Brytanii również, ale dopiero potem, po tych sukcesach na świecie, doceniono ją również w Australii i Nowej Zelandii. To słuchamy już teraz zespołu Crowded House.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Pani
0: mam...
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: I to jest całkiem niezły pomysł na spędzenie sobotniego wieczora, więc Radio Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj czas gwiazd i artyści rodem z Australii, za chwilę Savage Garden, ale wcześniej Kim Wilde.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Savage Garden. W jego skład wchodziło dwóch muzyków, Daniel Jones oraz Darren Hayes. Początkowo nazywali się Crush, ale szybko okazało się, że taka nazwa jest już zajęta. Później pojawili się jako Savage Garden, a nazwa zaczerpnięta jest z książek Annie Rice, która dodała im nieco tajemniczości. Nagrał ponad 150 taśm ze swoimi demami, szukając wydawcy. Zaufał im menedżer John Woodruff, który to zastawił własny dom, by sfinalizować nagranie debiutanckiej płyty. Całe szczęście dla niego i muzyków, ryzyko opłaciło się. Numer I Want You stał się wielkim przebojem w Australii, a także w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To była lawina, ponieważ grupa wydała kolejne radiowe kawałki, takie jak The Moon and Black, czy też Truly, Madly, Deeply, który sprawił, że duet podbił listy przebojów. To słuchamy.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Nick Cave. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Na świat przyszedł w Australii, ale w latach 70. wyemigrował do Londynu, a następnie do Berlina Zachodniego, gdzie po kilku muzycznych eksperymentach stworzył projekt The Bad Seas. To właśnie wtedy zaczął budować swój charakterystyczny wizerunek. Czarne ubrania, długie włosy, bardzo niski głos, teatralne zachowanie i teksty, w których pojawiały się przemoc, religia, seks i śmierć. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. To człowiek, który szokował ludzi, bo z jednej strony szalał i skakał na scenie niczym Iggy Pop, a kiedy śpiewał wręcz gotyckie ballady, zachowywał się jak kaznodzieja. Dlatego sporym zaskoczeniem w mediach była informacja, że tworzy piosenkę razem z gwiazdą pop, Kylie Minogue.

Kylie wspominała później, że kiedy dostała propozycję współpracy, to po pierwsze nie do końca miała pojęcie, kim jest ten człowiek i czy aby na pewno ten mroczny świat do niej pasuje. Natomiast Nick Cave rozwiał jej wątpliwości, wysyłając utwór Where the Wild Roses Grow, dodając, że chce pokazać światu, że kryje się w niej coś więcej niż tylko cukierkowa gwiazda pop. Ich wspólna ballada, a w zasadzie to dialog między mordercą i jego ofiarą, dlatego też mroczny, chociaż spokojny teledysk, okazał się strzałem w dziesiątkę, stając się międzynarodowym przebojem. No a sami muzycy do dzisiaj są bardzo dobrymi przyjaciółmi. To słuchamy już teraz Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje.

0: Jatyki. Właściwie strona ojca była bardziej za Dmowskim, a strona mojej matki bardziej za Piłsudskim. I oczywiście te poglądy były bardzo żywe, bo uległ temu i mój ojciec, i jego ojciec, bo to właściwie szło z rodziny babci. Babcia urodziła się w Czucku i jej brat starszy, Marian Bartłomiej Radwański, no, był zdecydowanym zwolennikiem Dmowskiego. I ta cała działalność, prawda, domowa także na mnie wpłynęła. Dziadka z kolei macierzystego po kądzieli, pamiętam, z nasłuchu audycji tych zakazanych, z takiej śmiesznej pozycji, prawda, pochylony przy taborecie, przykryty kocem, no to cóż takiego małego chłopca mogło interesować, co dziadek tam robi pod tym namiotem, więc wślizgiwałem się i no, słuchałem. Nie rozumiałem, ale słuchałem. A okazało się, że bardzo dużo jednak tych rzeczy zapadało, ciekawość wzrastała i w momencie, kiedy trafiłem na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak szczęśliwie się złożyło, że na tym samym piętrze mieszkał Bogdan Borusewicz. I jakoś bardzo szybko się odnaleźliśmy. On mówił o tych rzeczach, które znałem z opowieści dziadka czy z nasłuchu, więc byłem niezwykle tym zainteresowany. Potem miałem to szczęście, że zapoznał mnie z Januszem Krupskim. To był wspaniały człowiek, kryształowy, w ogóle kryształowej uczciwości, myślący przede wszystkim o innych, myślący o Polsce. I z Januszem i z jego przyjaciółmi coraz częściej przebywałem. Janusz opowiadał o tych swoich pomysłach, jak on widzi tę przyszłość.
1: Już na studiach Wit Karol Wojtowicz razem z przyjaciółmi zredagował i wydał m.in. Zapis numer 1.
0: Cóż to był Zapis numer 1? Było to pierwsze właściwe w Demoludach, ta piękna nazwa, ktoś ją jeszcze pamięta, pismo literackie. Matryce przywożone były, znaczy tekst był przywożony z Warszawy, bo on najpierw wyszedł w Warszawie tą metodą na przebitkę, czyli tam 6 w porywach, 7 dobrych, właściwie czytelnych, słabo, ale czytelnych kopii się osiągało. Ponieważ udało się nam uzyskać powielacz, bodajże pierwszy powielacz, jaki miała opozycja antykomunistyczna wówczas, Janusz zdecydował się, że na tym powielaczu wydamy Zapis numer 1 i zaczęliśmy jego produkcję. Oczywiście radość była ogromna w drukowaniu tego zapisu. Ja miałem to szczęście, że zajmowałem się organizowaniem tych początkowych miejsc do druku, organizowaniem zespołów drukarzy, ale wcześniej jeszcze myśmy w akademiku na Sławińskiego, tak się nazywała wówczas ulica, dzisiaj niecała, tam w naszym pokoju studenckim, jak koledzy wyjeżdżali na sobotę, niedzielę, to myśmy wtedy drukowali, to począwszy, że właściwie zaraz na początku, pod koniec 76 roku, skargi zbiorowe i pojedyncze. No tak to wyglądały te początki, a potem to już się zaczęło.
1: Opowiadał Wit Karol Wojtowicz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Wydawnictwo Archiwum Wolności Europy Karpat to zbiór wspomnień, zdjęć i relacji. Jednym z redaktorów 3 tomów jest Jan Jarosz, dziś dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
3: Wywiady i rozmowy jest jedną z form, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę też na materiały i artykuły przygotowane o pewnych ważnych postaciach, no właśnie z historii regionu, które dawały również świadectwo swoim życiem o tym, że poczucie wolności, ale też tej solidarności międzynarodowej jest olbrzymie. Kolejną osobą, którą chciałbym wywołać troszeczkę do raportu, jest postać pana Adama Pędzioła. Powiem dlaczego, uzasadnię od razu, bo to nie tylko działacz opozycyjny, który, przepraszam bardzo, rozwalał system, ale później był tym, który w czasie transformacji budował ten nowy system. jak to rewolucjoniści czasem doświadczali, zrobić rewolucję to w zasadzie to jest połowa sukcesu, a jeśli nawet nie, tylko początek drogi. Później opanować to wszystko i zbudować

0: dać temu sens tak, żeby właśnie przy poszanowaniu tej historii, tej tradycji i umiłowania do wolności, do tego wszystkiego, co buduje w nas poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, no nie jest to proces łatwy. Trwa 30 lat i podejrzewam, że przynajmniej do końca mojej kadencji jeszcze będzie trwał. Niemniej jednak bardzo bym prosił Pana o podzielenie się swoimi refleksjami na ten temat, to znaczy właśnie tego przejścia z bycia opozycjonistą, walczącym rewolucjonistą, niezależnym zrzeszeniu studentów, a później między innymi wojewoda Przemyski i ten, który budował nową Rzeczpospolitą.
1: Adam Pędział, wojewoda Przemyski za rządów Hanny Suchockiej.
2: Na początku chciałem podziękować zespołowi za podjęcie pewnego zagadnienia, które z różnych powodów jest albo marginalizowane, albo pomijane, albo gdzieś uważa się, że to jest może na później i tak dalej, dlatego że jesteśmy pokoleniem, które wpisuje się w cały ciąg naszej historii walki o wolność, albo jej utrzymanie, albo pielęgnowanie, ale w każdym bądź razie ta wolność jest wpisana w naszą tożsamość. Przez te wszystkie wieki ta dbałość o naszą wolność, aż po Rzeczpospolitą, po 1569 roku, Obojga Narodów, która była tak fenomenalnym zjawiskiem, że przyciągała ludzi, którzy niekoniecznie uważali, że we wszystkim jest nam po drodze. Uważali, że ta idea wolności, a zwłaszcza wtedy, kiedy dookoła szalały tyranie, XVIII czy koniec XVII wieku to szczególnie jest widoczne, to tutaj było to poczucie wolności. Ta dbałość o wolność kazała tym trzem czarnym orłom zlikwidować tę wolność. Nie z tego powodu, że gospodarka, że byliśmy tacy bitni i tak dalej. Nie, z powodu tego, że potrafiliśmy zaszczepiać wolność kolejnym pokoleniom. I to było już za dużo dla dzisiejszego, no w mniej więcej miejscu, Berlina, Moskwy czy Wiednia. Jesteśmy tym pokoleniem, które działało tak, jak umieliśmy najlepiej, czyli bez przemocy, ponieważ II wojna światowa kosztowała nas zbyt wiele krwi i trzeba było szukać takich sposobów na odzyskanie wolności, które nie wiązały się z taką hekatombą krwi. To mi się wydaje, że ten ruch non-violence, jakby powiedzieli na zachodzie Europy, on był konieczny, mimo że wielu miało chęć pójść na skróty i szybciej rozwiązać te problemy. Ale nienawiść, która się rodzi w takich sytuacjach, ona ma dużo gorsze żniwo w przyszłości niż mozolna walka o utrzymanie i odzyskanie i utrzymanie wolności i niepodległości. Ruch Solidarność, który absolutnie fenomenalny w historii świata, to jak się skończyło, to każdy niech sobie odpowie sam, ile ma w tym udziału. Ale wydaje mi się, że mieliśmy wielką perspektywę, którą nie umieliśmy do końca wykorzystać.
1: Mówił Adam Pędział, działacz opozycji demokratycznej w regionie, później wojewoda Przemyski za rządów Hanny Suchockiej. Polecamy Waszej uwadze trzytomowe wydawnictwo i stronę internetową poświęconą temu projektowi archiwumwolności.pl. A teraz już w naszym programie ciekawe dane na temat ruchu turystycznego. W lipcu i sierpniu tego roku Bieszczadzki Park Narodowy odnotował dwucyfrowy spadek liczby turystów w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W lipcu park odwiedziło ponad 97 tysięcy osób, o 14,5% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 113,5 tysiąca wejść. W sierpniu liczba wejść wyniosła niecałe 148 tysięcy wobec 169 tysięcy w sierpniu 2025 roku. To oznacza spadek o około 12,5%. Mniejszy ruch potwierdzają również dane z automatycznych punktów pomiarowych rejestrujących samochody wjeżdżające na teren parku. W lipcu zarejestrowano blisko 48,5 tysiąca pojazdów, o 3,5% mniej niż rok wcześniej, a w sierpniu ponad 68 tysięcy, a więc ponad 7% mniej. Spadek frekwencji może być związany m.in. z obawami części turystów przed spotkaniem z niedźwiedziami. Obawy te nasiliły się po publikacji licznych materiałów w internecie. Przedstawiciele branży turystycznej informowali na początku wakacji o odwoływanych rezerwacjach i mniejszej liczbie zapytań od klientów. Bieszczadzki Park Narodowy przekonuje jednak, że doniesienia o szczególnym zagrożeniu ze strony niedźwiedzi są przesadzone. Według BPN na terenie parku i jego otuliny żyje około 20 niedźwiedzi, a ich aktywność jest monitorowana za pomocą fotopułapek rozmieszczonych w 70 potencjalnych gawrach. Dane Bieszczadzkiego Parku Narodowego potwierdzają jednak wyraźne osłabienie ruchu turystycznego. Co się dzieje w Bieszczadach w tym roku? Oto Roberta Gackę, biologa i przyrodnika mieszkającego w Wołkowyi, zapytał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzal.
3: Ja myślę, że jakoś zawsze Bieszczady się nam chyba kojarzyły z tym terenem Polski, który jest jednak tym najdzikszym, który właśnie słynie z tej swojej dzikości, z tego, że tutaj właśnie występowały duże drapieżniki. I o ile to kiedyś jeszcze bardziej było takie, że właśnie zachęcało turystów do przyjeżdżania w Bieszczady, żeby skorzystać z tej legendy właśnie i tego, że tu są te drapieżniki, o tyle przez to, że niedźwiedzie pojawiły się teraz troszeczkę bliżej ludzi i zaczęły wchodzić między domy, pojawiać się między domami oraz tragiczny przypadek w Płonnej. No i medialna narracja, jaka temu towarzyszyła, no spowodowała, że jednak ludzie teraz inaczej postrzegają Bieszczady i inaczej postrzegają niestety niedźwiedzie.
4: Panie Robercie, to mamy w zasadzie super informacje do przekazania naszym słuchaczom. Być może łatwiej będzie o nocleg, może oferta będzie nieco tańsza, nic tylko korzystać z tego, skoro mamy taką sytuację.
3: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy w Bieszczady. Bieszczady są jednym z najpiękniejszych terenów Polski. Nasze góry, lasy, nasza przyroda jest przepiękna. Mamy czyste powietrze, czyste rzeki, czyste jezioro. A to z tymi niedźwiedziami nie jest tak źle, jak się to maluje. Proszę pamiętać o tym, że owszem, mamy problem, i to od paru lat, mamy problem z osobnikami, które są blisko domów i się zbliżają do domu. Ale to nie są wszystkie niedźwiedzie. To jest garstka niedźwiedzi na całą populację, na cały teren, która to robi. Dodatkowo te niedźwiedzie, które się tutaj zbliżają, są mało agresywne. Także to nie są takie spotkania, gdzie gdzieś przypadkiem w lesie spotkamy niedźwiedzia i on wtedy zaatakuje. Tutaj musimy o tym pamiętać, że gdzieś w lasach, obojętnie gdzie jesteśmy, zawsze musimy się z tym liczyć, gdzie się spotkamy z dziką zwierzyną, czy to będzie dzik, czy niedźwiedź, czy nawet jeleń. I musimy po prostu wiedzieć, jak się zachowywać. I tu jedna złota zasada: nie chodzimy cicho po lasach, tylko zwracamy na siebie uwagę. Przyjeżdżając w Bieszczady, po prostu musimy o tym, idąc na szlak, musimy się z tym liczyć.
4: No
3: ale
4: właśnie.
3: W miejscowościach jest bezpiecznie.
4: Pan powiedział, idąc na szlak, bo jak poruszamy się w obrębie szlaków, to też nam w dużym stopniu daje bezpieczeństwo.
3: Tak, jak najbardziej. Pozostawanie na szlakach, na drogach, radykalnie zmniejsza ryzyko spotkania się z dużym drapieżnikiem i nawet jeśli go spotkamy, to jest to taka sytuacja, gdzie on się liczy z tym, że tam będzie człowiek. Zwierzęta doskonale sobie z tego zdają sprawę, gdzie człowiek przebywa, że my korzystamy z dróg i z tych ścieżek. Tak samo one doskonale wiedzą, że będąc na terenach zamieszkałych przez nas, czyli we wsi, w osadach i tak dalej, że jest to ryzyko spotkania człowieka. I one wtedy po prostu nas spotykając, bardzo szybko się wycofują z tego miejsca.
4: My się boimy niedźwiedzi, bo niektórzy z tego powodu nie wybierają się w Bieszczady, ale to niedźwiedzie się bardziej boją nas, czy tak?
3: Tak, jak najbardziej. Niedźwiedzie, tak jak i wilki, unikają kontaktu z człowiekiem. One nie chcą się z nami spotykać, wcale nie są tym zainteresowane. I wbrew tego, co można słyszeć, my też nie jesteśmy ich ofiarą, tak? One nie czyhają na nas, żeby nas gdzieś zjeść. Tak po prostu nie jest. Do tych ataków i spotkań przykrych, jakie dochodzi zawsze wtedy, kiedy niedźwiedź został zaskoczony przez człowieka. Kiedy to my na niego naszliśmy, a on się bronił.
4: Odławianie niedźwiedzi trwa w Bieszczadach. Proszę to wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
3: Tak. Trwa, w zasadzie już została teraz ostatnio akcja zakończona, odławiania niedźwiedzi. i obrażowania. Jest, ma to na celu złapanie tych konfliktowych parunastu osobników i wyposażenie ich w obroże telemetryczne. Te obroże telemetryczne będą pokazywały pozycję tych niedźwiedzi w pozycji GPS, ale też anteną radiową, ich aktualną pozycję, którą się zwykle anteną po prostu namierza. To jest przygotowania, te akcje mają na celu przygotować sytuację pod zaczęcie działań grup interwencyjnych, które niebawem rozpoczną pracę mającą na celu wychowywanie niedźwiedzi. Bo często ostatnio w mediach się słyszy, że o odstraszaniu, przepłaszaniu niedźwiedzi, ale tutaj nie do końca o to chodzi, bo w zasadzie chodzi o wychowywanie niedźwiedzi poprzez negatywny bodźcem, którym jest ból.
4: To jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili, bo to jest powód tego efektu mrożącego, do tego wiosennego, śmiertelnego ataku niedźwiedzia w gminie Bukowsko. Jak by pan wytłumaczył naszym słuchaczom to, że mimo takiego zdarzenia nie powinniśmy się obawiać?
3: No, tutaj statystyka mówi za siebie. Mieliśmy przez ostatnie 100 lat 3 przypadki śmiertelne ataku niedźwiedzia brunatnego na człowieka u nas w kraju. Był to 1927, 2014 i teraz 26 rok, gdzie spotkanie z niedźwiedziem niestety było tragiczne w konsekwencjach. I tutaj we wszystkich przypadkach doszło do najścia człowieka na niedźwiedzia. I niedźwiedź po prostu zaatakował i musimy o tym pamiętać. Ze wszystkich 3 dużych drapieżników to niedźwiedź jest tym jedynym, który dla nas jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczny. Bo ani wilk, ani ryś raczej nie są dla nas zagrożeni. Ale niedźwiedź może nim być, dlatego jest tak ważne, aby odpowiednio się zachowywać w lesie. I tutaj podstawową zasadą jest, zachowujemy się głośno, zwracamy uwagę na siebie, że my tam jesteśmy. Żeby nie doszło do zaskoczenia tego osobnika, zostajemy na szlakach, jeśli musimy zejść ze szlaku, to jesteśmy głośno, staramy się nie wchodzić w młodniki, gęstwiny, nocą się poruszać, a zwłaszcza nie zbliżamy się do urządzeń myśliwskich typu karmiska lub nęciska, gdzie myśliwy wykładają karmę, która przyciąga niedźwiedzie.
4: Nocą się nie poruszamy, zgadza się?
3: Staramy się nie poruszać, a jeśli musimy, to po prostu też głośno i zwracamy na siebie uwagę. U nas nigdy nie jest nudno. W Bieszczadach zawsze można coś robić. Czy to jest jezioro, czy to są góry, czy to są nasze cudowne lasy albo zabytki, jakie tutaj mamy. I na pewno nie trzeba się bać, ale trzeba, przyjeżdżając tutaj, trzeba respektować naszą przyrodę, bo to ona jest naszym wspólnym dobrem dla naszego całego kraju.
1: Z Robertem Gacką, biologiem i przyrodnikiem z Wałkowy, rozmawiał mój redakcyjny kolega Wojtek Muzel. Temat zagrożeń związanych z populacją wilków i niedźwiedzi był przez wiele miesięcy przedmiotem posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Czym zakończyły się wielomiesięczne prace posłów? O tym opowiemy wam już za moment.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: 28 maja tego roku komisja przyjęła dezyderat do premiera dotyczący zarządzania populacjami dużych drapieżników, w tym niedźwiedzi. Postulowała w nim m.in. stworzenie systemu pozwalającego skuteczniej reagować na sytuacje konfliktowe. Jeszcze przed przyjęciem dezyderatu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 23 czerwca. Wprowadziła ona możliwość umyślnego płoszenia niedźwiedzi, wilków i żubrów przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetracyjnej, czyli tzw. gumowej. Kul. To rozwiązanie jest jednak znacznie węższe niż postulaty wysuwane przez włodarzy gmin czy środowisko myśliwych dotyczące zarządzania populacją. Nie wprowadzono na jego podstawie odstrzału niedźwiedzi ani zmiany ich statusu ochronnego. Użycie amunicji niepenetracyjnej wymaga zezwolenia właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ustawa przewiduje jedynie nowe uprawnienia dla Straży Parków Narodowych do używania broni w celu płoszenia zwierząt zagrażających ludziom. Dezyderat być może otworzy jednak drogę do wprowadzenia kolejnych innych rozwiązań prawnych. Jak oceniają ten dokument aktywiści zajmujący się ochroną przyrody? Posłuchajmy oceny Anny Cichockiej, reprezentującej Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
6: Przeczytałam ten dezyderat, na szczęście nie idzie on dalej niż myśleliśmy, że może iść. Niemniej chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, że przede wszystkim opowiadamy się za utrzymaniem aktualnego statusu ochronnego wilka i niedźwiedzia brunatnego. Trochę z przerażeniem śledzimy obrady tej komisji, która się nazywa Komisją Ochrony Środowiska, a została ona w znacznej mierze zdominowana przez głosy paradoksalnie dość przeciwne, czy nawet wrogie wobec środowiska, w szczególności dużych drapieżników. Miałam chwilami wrażenie, że nie obserwuję posiedzenia Komisji Środowiska, Ochrony Środowiska, tylko że wracam symbolicznie do średniowiecza i do sądów nad zwierzętami, podczas których skazywano zwierzęta na śmierć, przypisując im winę i odpowiedzialność za różne zdarzenia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie wilk ani niedźwiedź organizują konflikt z człowiekiem. Konflikty są powodowane przede wszystkim przez antropopresję, a nie odwrotnie, czyli przez zajmowanie siedlisk zwierząt, fragmentację lasów, wycinkę, presję niezrównoważonej turystyki, odpady, oczywiście dokarmianie, czyli habituację, zabudowę i wypychanie dzikich zwierząt z przestrzeni, w której dotąd mogły żyć. Padały słowa, które nie powinny organizować debaty publicznej, jak przypisywanie, mówienie o zwierzęciu, że jest mordercą, czy że poczuło ludzką krew, czy że las jest za mały dla zwierzyny, czy że zwierząt jest za dużo, innych zwierząt za mało. To nie jest język nauki, to jest język strachu, odwetu, zbiorowej odpowiedzialności wobec gatunków. Państwo nie powinno działać według zasady rządzenia przez strach, lecz na podstawie wiedzy, prawa i odpowiedzialności.
1: Podobne stanowiska w tej sprawie mają też inne środowiska ekologiczne, mówi Katarzyna Laskawska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
7: Ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie, i przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
1: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty.
5: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz wracamy jeszcze na moment do sytuacji w Sanockim Szpitalu, gdzie rozpoczęły się masowe zwolnienia. Do końca tego miesiąca wypowiedzenia otrzyma blisko 100 osób. Jak tłumaczy ten ruch Wioletta Kasperska, dyrektor szpitala?
8: Szpitale, które są bardzo podobne do naszego, czyli mają taki samą wielkość powiatu, gdzie mają porównywalną ilość łóżek, czy porównywalną ilość pacjentów w ciągu roku, no mają zatrudnienie na poziomie mniej więcej 400, czasami nawet 300 osób personelu. Nas jest bardzo dużo i to nie jest w żaden sposób pretensja do jakiegokolwiek grupy zawodowej. To zostało w taki sposób poprowadzone i też powiem Państwu, że jak tutaj rozmawiam z poszczególnymi kierownikami departamentów, kto chciał i przyszedł, zawsze był przyjęty. Praktycznie został mi jeszcze dział do rozmowy, dział pulmonologii oraz tlenowni i sterylizatorni, ale większość działów zostało tak naprawdę rozpracowanych na części pierwsze i sami kierownicy departamentów w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o organizacji pracy, optymalizacji, to można powiedzieć, że sami dochodzą do wniosku, że potrzeba im pracowników na pół. Czyli powiedzmy, jak było w jakimś departamencie, w jakimś oddziale, ja nie mówię o oddziałach szpitalnych oczywiście, ja mówię o takich działach pomocniczych typu kuchnia, administracja, księgowość, czy dział transportu, no to sami te kierownicy departamentów dochodzą do wniosku, że jakby zorganizować tą pracę lepiej i chcąc jakby też racjonalizować to zatrudnienie, to wystarczy im połowę pracowników, więc no niestety jest nas za dużo i nie ma tutaj żadnej intencji, żeby kogoś tutaj zwolnić tylko dla zwolnienia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić optymalizację organizacyjną, żebyśmy dalej mogli pracować, świadczyć usługi medyczne, ale też w jakimś tam bezpieczeństwie, żeby nie było tego bólu głowy, że my musimy, nie mamy za co zapłacić, no bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja bardzo Państwa za to przepraszam, że nie dostaliście tego wynagrodzenia i jest mi przykro i tak na to jest Wasza jakby, Wasza wypracowana pensja, która zostanie jak najszybciej zwrócona i wszystkie działania są po to, ze strony starostwa, ze strony też bardzo wielu osób ze szpitala, żeby pokonać tą sytuację i doprowadzić do tego, żebyśmy dali Wam jako pracownikom spokój, żebyście się zajmowali tym, co umiecie najlepiej, czyli zajmowanie się pacjentami, dbałością o nich i tak dalej.
1: Dyrektor Wioletta Kacperska nie gryzła się w język, mówiąc o kosztach, które generuje dziś szpital.
8: Wszystko, co dostajemy od NFZ-u, to jest jedyny nasz płatnik, to wszystko wydajemy na wynagrodzenia. Jesteśmy 8. najgorszym w rozumieniu zadłużenia szpitalem w całej Polsce. To latami trwało i tutaj to nie jest tak, że to się w jednym momencie stało. Jakby była bardzo duża dbałość o personel, o ten komfort personelu, żeby lekarze, pielęgniarki, też personel pomocniczy, bo tutaj też nie można tego pominąć, że jest za dużo ludzi, pracowników w tym działach takich pomocniczych, bo nie chciałbym, żeby to tylko dotyczyło, wybrzmiało w ten sposób, że tylko personel tak zwany medyczny jest dotknięty jakimiś przyszłymi ewentualnymi zmianami, ale naprawdę każdy departament jest na części pierwsze rozkładane i to doprowadziło przez lata, że taka spolegliwość poprzednich zarządzających, taka chęć zatrzymania lekarzy, zatrzymania pracowników, co ja rozumiem w takim rozumieniu społecznym, bo jakby te osoby nadzorujące pracę szpitala, no chciały zapewnić coraz więcej personelu, coraz lepiej wynagradzanych. Ja wiem, że niektóre grupy zawodowe mają takie poczucie, że ich to nie dotyka, ale liczby nie kłamią. My mamy 160 milionów wynagrodzeń w roku, takich zobowiązań. Tyle to jest. Jest średnie wynagrodzenie ponad 13 tysięcy.
1: Dyrektor Sanockiego Szpitala przywoływała też przypadki radykalnie wysokich płac, które w jej opinii przemawiają za racjonalizacją zatrudnienia i wynagrodzeń.
8: Mogę powiedzieć, że mam osoby, które nie wiem, pracują czy w laboratorium, czy niektóre pani pielęgniarki, czy niektórzy panowie, państwa lekarze, co na przykład zarabiają niektórzy, ci ostatni, ponad 200 tysięcy. I są panie pielęgniarki, co zarabiają ponad 20, ale to nie o to chodzi, żeby się licytować, tylko żeby każdy zostawał tyle, ile powinien, zgodnie z zasadami, ale to nie może być też na zasadzie takiej chcę ciastko i chcę zjeść ciastko, no bo musimy się trochę zrobić racjonalność, jeśli chodzi o poziom tych wynagrodzeń, bo niestety mam też takie przypadki nierynkowe, gdzie na przykład godzina, zwykła godzina pracy w poradni, lekarz dostaje za to 2-2,5 tysiące. Ja nie wiem, czy to jest społecznie umiarkowane. Teraz mi to jest tak bardzo, bardzo trudno odkręcić. Trudno mi jest odkręcić to, że pani z laboratorium sama sobie na przykład robiła dyżury po to, żeby z tej swojej zasadniczej pensji, która była 11 tysięcy, nabić sobie tyle godzin, że zarabia 35 tysięcy na miesiąc, tak? I takich tak zwanych kwiatków jest bardzo dużo i to jest moja praca, żeby uporządkować takie przestrzenie, które są, jakby wpływają, nie dają Wam spokoju do pracy, czyli to są przestrzenie takie jak pralnia. Nasza pralnia jest bardzo droga. To jest jakiś warsztat samochodowy, to za chwileczkę jest kwestia kotłowni. Później kwestia, no tutaj muszę poruszyć ten ciężki temat, ale Jak mówię, no nie ja, nie pan starosta, nie państwo robili te normy. Wszystkie normy, które związane są z obsadą pielęgniarską, są takie, jakie są. Ja uważam, że nie ma oddziałów równych, dlatego że co innego jest oddział, powiedzmy, pediatryczny, co innego oddział neurologiczny, czy wewnętrzny, czy kardiologiczny. Ale nawet w założeniu, że każdy jakby oddział do normy dostał 20% więcej personelu, żeby jakby zaspokoić tutaj ten trud poszczególnych oddziałach, to i tak nam wychodzi, że mamy ponad 100 etatów pielęgniarskich za dużo. Jakby no to jest 100 i aż 100 etatów, ale to jest 15 milionów w roku. I my takich jakby obszarów mniejszych, większych właśnie w administracji czy w ogólnie pojętej utrzymaniu ruchu, to mamy po prostu bardzo dużo takiego tak zwanego powietrza do tego, żeby tam spowodować, żeby te grafiki były dopasowane do pacjenta z jednej strony, po drugiej, żeby pacjent był bezpieczny, personel był bezpieczny i to naprawdę nie wymaga bardzo dużych jakby poświęceń, ani też, żeby państwo też się jakoś nie obawiali, no bo my mamy tylko jedno wyjście. Ja dostałam bardzo jasny komunikat ze strony czy NFZ-u, czy ministerstwa. Nam nikt nie pomoże. My możemy albo zamknąć szpital, albo spróbować się uratować poprzez racjonalizację, czyli poprzez doprowadzenie do tego, że dalej będziemy pracować. My nie musimy zarabiać, bo my od tego nie jesteśmy, ale my nie możemy mieć 200 milionów strat.
1: Tłumaczyła zwolnienia w Sanowskim Szpitalu dyrektor Wioletta Kacperska.
5: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na przegląd najnowszych propozycji filmowych. Od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu zobaczycie m.in. thriller W sercu dziczy. Film Davida Ayera to opowieść o byłym oficerze sił specjalnych Jamesie Belmoncie, który wraz ze swoim psem Odinem przeżywa katastrofę samolotu na Alasce. Od tej chwili obaj muszą zmierzyć się z bezlitosnymi warunkami alaskańskiej dziczy i walczyć o przetrwanie. W roli głównej występuje Brad Pitt, a partnerują mu m.in. J.K. Simmons i Anne Lamp. Za kamerą stanął David Ayer, reżyser znany m.in. z Fury i Legionu Samobójców. Film jest więc połączeniem kina survivalowego z opowieścią o więzi człowieka i psa wystawionej na ekstremalną próbę. Obraz trwa ponad 100 minut i powinien zainteresować widzów szukających klasycznej historii o przetrwaniu w surowej alaskańskiej przyrodzie i relacji człowieka z wiernym psim towarzyszem. Drugą z premier tego weekendu jest Luna i rozgadana świnka. To nowa familijna animacja produkowana w Belgii i we Francji. Reżyserem filmu jest Philippe Riche, który wraz z Lukiem Rossim napisał również scenariusz. Bohaterką zaś 11-letnia Luna, wielka fanka książek o superbohaterach walczących o ochronę środowiska. Pewnego dnia dziewczynka otrzymuje od tajemniczego autora magiczne pióro, dzięki któremu wszystko, co napisze, zaczyna stawać się rzeczywistością. Luna szybko przekonuje się, że niezwykła moc może być zarówno szansą, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego wyrusza na niebezpieczną misję ratowania środowiska i planety. Towarzyszy jej ukochana świnka morska Airbag, która za sprawą magicznego pióra niespodziewanie zyskuje zdolność mówienia. Na drodze Luny i jej niezwykłej towarzyszki staje jednak twórca magicznego przedmiotu, który zrobi wszystko, aby pokrzyżować ich plany. Film łączy przygodę, humor i elementy fantastyczne z opowieścią o dorastaniu, sile wyobraźni oraz odpowiedzialności za własne decyzje. Luna i rozgadana świnka jest przeznaczona dla widzów od 7 lat. Polska wersja kinowa dostępna jest z dubbingiem. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym poruszamy najciekawsze i najważniejsze tematy związane z Bieszczadami i z naszym regionem. Co dziś w programie? Na początek temat czwartkowego ataku na księży i postronne osoby w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Sprawdzimy, co wiadomo już o tej sprawie. Później zajrzymy do Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej. Dziś także opowiemy wam o biegach górskich Sanok, które w zeszły weekend przyciągnęły na start setki uczestników, a także o książce Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów. Usłyszymy rozmowę z autorką Anną Kamińską, którą przeprowadziła Ewa Podolska, oraz fragment tej niezwykłej książki. Zaczynamy jednak od wydarzeń z czwartkowego przedpołudnia. Czy wiemy już coś więcej na temat tego, co wydarzyło się w opactwie benedyktynek w Jarosławiu? O to pytamy Wiesława Szczepańskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.
2: Wiemy to, co też państwo wiecie. Osoba pochodzenia ukraińskiego, obywatel Ukrainy, przebywający 5 lat na terytorium Niemiec, a więc mający prawo do tranzytu przez Polskę, przemieszczał się z Niemiec na Ukrainę, dotarł do przejścia granicznego. Tam został de facto zawrócony z uwagi na fakt nieopłacenia dokumentów, tak? I pytanie, jak znalazł się w Jarosławiu, powiedzmy 30 parę kilometrów od przejścia granicznego, to już będzie dochodziła prokuratura. Rano po prostu wtargnął do klasztoru, sięgnął po nóż i dokonał zbrodni, powiedzmy, zabicia jednej osoby. Oczywiście ta osoba została przez policję przebadana na zawartość alkoholu. Wskazuje, że był trzeźwy. Czekamy na wyniki pobranych również krwi, jeśli chodzi na pochodność, powiedzmy, rzeczy związanych z narkotykami. Natomiast jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. To już w tej chwili wszystko, co już dalej będzie prowadzone, będzie objęte tajemnicą śledztwa.
1: W tekście Agaty Kulczyckiej z Gazety Wyborczej czytamy, że dzieci z Ukrainy już spotykają się z wrogością w polskich szkołach z powodu tego, że sprawcą był obywatel Ukrainy.
2: Powiem, no nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, tak, tego, powiedzmy, elementu, który nastąpił, zresztą dzisiaj również, jak państwo widzimy, prezydent Ukrainy mówi, że należy to po prostu wyjaśnić i potępić, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości. Na tę chwilę jest spokojnie, po prostu nie mamy incydentów, mam nadzieję, że uda się po prostu to wszystko wyjaśnić.
1: Mówił Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. W Woli Sękowej koło Sanoka istnieje niezwykłe miejsce. Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, kontynuujący tradycję uniwersytetu działającego od 1959 roku we Wzdowie. W dawnej wiejskiej szkole istnieje Centrum Edukacji, Rękodzieła i Kultury. Uczestnicy uczą się m.in. tkactwa, haftu, koronki, ceramiki, wikliniarstwa, rzeźby w drewnie, witrażu czy pisania ikon. To także miejsce spotkań ludzi z różnych środowisk, gdzie poprzez wspólną pracę, sztukę i rozmowę realizowana jest idea szkoły dla życia i budowania lokalnej wspólnoty. Jedną z animatorek zajęć jest Ewelina Matusiak-Wyderka, tworząca wyjątkowe wyroby podkreślające bojkowskie i łemkowskie dziedzictwo Bieszczadów, na przykład krywulkę.
3: Krywulka to jest taki duży naszyjnik koralikowy i krywulka jest łemkowska. Krywulka ma swoją kolebkę w Komańczy i w jej okolicach i jakby jest jednym z elementów kilku różnych ozdób, które były robione w Karpatach. Społeczność łemkowską wyróżniało bardzo dużo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to krywulka to jest taka szeroka, zakrywająca ramiona właśnie ozdoba koralikowa ze specjalnymi kolorami i wzorami. Jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to mogę jeszcze powiedzieć o syliance, która jest charakterystyczna dla Huculszczyzny, o drabince, która jest bojkowska. No i jeszcze mam u siebie w pracowni, czasem na warsztacie, gerdany, które też są jakby pochodzenia huculskiego.
1: Czym jest Uniwersytet Ludowy i co sprawiło, że to jest także twoja aktywność?
3: Oj, to jest taki następny szeroki temat na kolejną audycję. Uniwersytety Ludowe kształcą osoby dorosłe. Akurat nasz uniwersytet specjalizuje się w rękodziele artystycznym. W ostatnich latach przez programy rządowe powstało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt nowych uniwersytetów, więc jakby tak szerzej myślę o tych uniwersytetach, Polska na pewno usłyszała. Natomiast no jakby jest charakterystyczne dla uniwersytetu to, że mieści się w społecznościach raczej wiejskich i mocno współpracuje też ze społecznością lokalną.
1: to taka forma animowania ludzi do działalności społecznej, do bycia razem, tak?
3: No właściwie to tak one się zrodziły. Zrodziły się te uniwersytety po to, żeby zaktywizować środowiska wiejskie. One mocno ewoluowały na przestrzeni czasu. No myślę, że w tym momencie pełnią przede wszystkim chyba rolę kształcenia osób dorosłych w różnych kierunkach.
1: Jak wspomniałem, wykładasz na Uniwersytecie Ludowym, a więc uczysz ludzi właśnie tworzenia biżuterii koralikowej?
3: Nie do końca, bo w Uniwersytecie Ludowym uczę tkactwa, a jeśli chodzi o biżuterię koralikową, no to tak troszkę. Uczę też makramy, a czasem jak trzeba, to również wikliny.
1: Rozmawialiśmy z Eweliną Matusiak-Wyderką z Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. A teraz w naszym magazynie Co jest grane? Audycja dla najmłodszych. Czas na bajkę o tełchajach, bieszczadzkich zbójnikach, którzy zgubili skarb.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Dawno, dawno temu, kiedy w Bieszczadach było więcej niedźwiedzi niż ludzi, a na każdej płoninie można było spotkać wiatr, który nikogo o zgodę nie pytał, żyła sobie banda tołchajów. Tołchaje byli zbójnikami. Mieli długie brody, wielkie kapelusze, ciężkie buty i jeszcze cięższe worki na plecach. Lubili nocne wyprawy, ogniska i opowiadania o swoich bohaterskich czynach. Tylko był pewien problem. Byli bardzo kiepskimi zbójnikami. Ich herszt, niejaki Chryćko Kulawy, potrafił zgubić własny kapelusz stojąc w nim. Zbójnik Wasyl tak bardzo bał się myszy, że na widok jednej wskakiwał na drzewo. A najmłodszy z nich, Pietrek, nie umiał nawet gwizdać. To jak ty chcesz być zbójnikiem? Pytał Chryćko. Mogę krzyczeć, odpowiadał Pietrek. I rzeczywiście potrafił. Pewnego wieczoru tołchaje siedzieli przy ognisku, kiedy Chryćko wyjął z kieszeni starą mapę. Panowie, zawołał, dzisiaj zdobędziemy największy skarb w całych Bieszczadach. Wszyscy się poderwali. Złoto? Złoto? Srebrniki? Srebrniki? Ser? Chryćko spojrzał na Wasyla. Ser też może być. Mapa mówiła, że skarb ukryto w jaskini pod wielkim bukiem. Trzeba było przejść przez las, minąć trzy głazy, skręcić przy krzywym świerku i iść prosto aż do miejsca, gdzie śpią nietoperze. Ruszyli więc w drogę. Szli długo. Minęli jeden głaz, to pierwszy, powiedział Chryćko. Potem drugi, potem trzeci. A gdzie czwarty? Zapytał Pietrek. Nie ma czwartego. A szkoda, lubię głazy. Wreszcie zobaczyli wielki buk. Pod nim rzeczywiście znajdowała się jaskinia. Tołchaje weszli do środka. Było ciemno, bardzo ciemno. Tak ciemno, że Wasyl złapał Chryćka za rękę. To ja, powiedział Chryćko. Wiem, myślałem, że to niedźwiedź. Nagle coś zaszeleściło. Kto tam? Wrzasnął Pietrek. Z sufitu jaskini rozległo się. Nietoperze! Tołchaje rzucili się do ucieczki. Pietrek pobiegł pierwszy, Wasyl drugi, Chryćko trzeci, a na końcu został ich największy zbójnik, Bartek. Bartek był tak potężny, że gdy biegł, ziemia robiła bum, bum, bum. Nie zostawiajcie mnie, krzyczał, ale wszyscy już byli na zewnątrz. Bartek wyszedł po chwili. I co? Zapytał Chryćko. Nic, odpowiedział Bartek. Jak to nic? Nie było skarbu. Wtedy wszyscy wrócili do jaskini. Przy końcu tunelu rzeczywiście stała stara, drewniana skrzynia. Chryćko podszedł do niej na palcach, otworzył wieko i zamarł. Panowie, wszyscy zajrzeli do środka, a tam ziemniaki, cała skrzynia ziemniaków. To chyba nie jest złoto, powiedział Pietrek. Na pewno nie, przyznał Chryćko. Ale wyglądają na dobre, zauważył Wasyl. I wtedy usłyszeli głos. To moje ziemniaki! Tołchaje zamarli. W wejściu do jaskini stała stara pasterka. Miała laskę, koszyk i minę kogoś, kto właśnie przyłapał siedmiu dorosłych mężczyzn na kradzieży obiadu. To my tylko oglądaliśmy, powiedział Chryćko. Oglądaliście ziemniaki? Bardzo dokładnie. Pasterka pokręciła głową. Wy nie jesteście żadnymi zbójnikami. Wy jesteście głodomorami. Tołchaje spuścili głowy. Prawda, powiedział Pietrek. Pasterka westchnęła. Skoro już tu jesteście, możecie mi pomóc zanieść ziemniaki do chaty. I tak właśnie tołchaje, zamiast obrabować skrzynię, zanieśli ją na plecach przez pół lasu. A kiedy dotarli do chaty, dostali za to kolację. Była kapusta, były ziemniaki, był chleb, a na deser miód. Tołchaje jedli tak długo, że Chryćko zasnął z łyżką w ręce. Od tego dnia ich zbójecka kariera właściwie się skończyła. Zaczęli za to pomagać mieszkańcom Bieszczad. Jednemu naprawili płot, drugiemu przynieśli drewno. Pewnego razu znaleźli zagubionego chłopca i odprowadzili go do domu. Co się z wami stało? Pytali ludzie. Chryćko poprawiał wtedy brodę i odpowiadał z dumą. Zostaliśmy najgroźniejszymi zbójnikami w całych Bieszczadach. Naprawdę? Tak. I co teraz rabujecie? Chryćko uśmiechał się tajemniczo. Czas. Czas? Tak, rabujemy czas na odpoczynek, jedzenie i spanie. I podobno właśnie dlatego, kiedy wieczorem zapada cisza nad Bieszczadzkim lasem, czasem można usłyszeć gdzieś między bukami: Chryćko, oddaj mój koc. Nie oddam, to mój, ale ja pierwszy go znalazłem. A po chwili ci dzieci śpią. I wtedy cały las milknie, wiatr przestaje szeleścić, sowy przymykają oczy, a nawet tułchaje zasypiają przy swoim ognisku. Bo każdy, nawet najbardziej straszny zbójnik, potrzebuje czasem porządnej dobranocki. Dobranoc, mali odkrywcy. I pamiętajcie, jeśli kiedyś w Bieszczadzkim lesie znajdziecie skrzynię pełną ziemniaków, nie zabierajcie jej, chyba że jesteście naprawdę głodni. To była bajka o tułchajach, bieszczadzkich zbójnikach, którzy zgubili skarb.
0: Sport w Bieszczadach.
1: Kilka dni temu zakończyła się 9. edycja biegów górskich Sanok. To niezwykłe wydarzenie sportowe przyciągające setki osób. Trzydniowa impreza połączyła rywalizację sportową z promocją aktywnego wypoczynku i walorów krajobrazowych gór Słonnych, gór sanocko-turczańskich i Bieszczadów. Rywalizowano na 7 dystansach, od 5 km do ekstremalnej, liczącej 270 km ultrawyrypy. Odbyły się też biegi dla dzieci i zawody Nordic Walking, mówi Jarosław Jakimowski ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
4: Biegi górskie, nie tylko w Sanoku, ale w całej Polsce i można powiedzieć na całym świecie, cieszą się bardzo dużą sławą. No i my też chcemy iść tym krokiem, tym trendem, rozszerzając co roku różnego rodzaju dystanse. Na samym początku, kilka lat temu, tak naprawdę 8, zaczynaliśmy od 3 dystansów. Były to dystanse, można powiedzieć, krótkie dla biegaczy długodystansowych, bo była to 10, 25, ona była troszeczkę zmodyfikowana i 50. Natomiast teraz mamy już pełną paletę, nie tylko dla wytrawnych biegaczy, ale również na przykład dla osób, które chodzą z kijkami.
1: W programie znalazły się więc biegi na 5, 10, 26, 50 i 100 km oraz nowość tegorocznej edycji, około 170-kilometrowy podkarpacki szlak i wspomniana już ultrawyrypa. Wydarzenie wspiera województwo podkarpackie i jest ku temu dobry powód.
4: To promocja naszych terenów. Powiem szczerze, że Góry Słonne są pięknymi i moimi ukochanymi, tak prywatnie, górami. Widziałem mnóstwo gór świata, ale do mojego pięknego, kochanego Sanoka zawsze wracam z uśmiechem na twarzy i treningi, które można w naszych górach wykonywać, mogą być piękne, malownicze, ale również mogą być strasznie wymagające, dlatego że mamy piękne podbiegi, techniczne zbiegi i chcemy promować nasze regiony, nasze perełki, wybiec troszeczkę poza ten Sanok i pokazać trochę tego naszego zakątka Podkarpacia.
1: Organizatorzy jak zwykle zadbali o prowiant i bezpieczeństwo zawodników.
4: Na wszystkich naszych dystansach są punkty regeneracyjne, punkty odżywcze. Już nie mówimy tu o krótkich biegach, które można przebiec na raz, czyli 5 czy 10 kilometrów, ale załóżmy bieg nasz najdłuższy ma takich punktów odżywczo-regeneracyjnych 12, tak więc co kilkanaście kilometrów uczestnik może się zatrzymać, dolać izotoniku, wody, coś przekąsić, zjeść, napić się ciepłej zupy czy herbaty. Również są 3 tak zwane przepaki, czyli punkty, gdzie wcześniej deponuje się zapasowe ubranie, zapasowe buty, bo różne mogą być warunki na trasie. Jeżeli zaczyna padać deszcz, to my nie odwołujemy zawodów, tylko po prostu w tym deszczu się biegnie nieraz godzinę, a nieraz 10 godzin. Tak więc takie przepaki również zorganizowaliśmy.
1: Gdy biegniemy 170 czy 270 kilometrów, to chyba potrzebujemy też snu.
4: No tego snu jest mało. Ja jako czynny zawodnik startujący w tak długich dystansach rzeczywiście zdarza się spać. Natomiast to nie jest taki sen, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie wiem, kilka godzin czy jakaś drzemka półgodzinna, dlatego że śpi się tak naprawdę po kilka minut. To jest 3-5 minut, 15 minut to jest taki najdłuższy sen.
1: O biegach górskich Sanok, których 9. edycja odbyła się w dniach 17-19 września, opowiadali Jarosław Jakimowski i Łukasz Łagożny ze Stowarzyszenia Sanok Biega.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: 19-letni Adrian Rzeźnik został najmłodszym mistrzem Polski w historii rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Rzeszowski kierowca, pilotowany przez Kamila Kozdronia, przypieczętował zdobycie tytułu zwycięstwem w 70. rajdzie Wisły finałowej rundzie KIK RSMP. Załoga Orlen Teamu wygrała w tym sezonie 3 z 6 rund, triumfując wcześniej także w 54. rajdzie świdnickim czy 35. rajdzie rzeszowskim. W piątkowym etapie rajdu Wisły Rzeźnik i Kozdroń wygrali wszystkie 6 odcinków specjalnych, budując niemal 35 sekund przewagi. Przed ostatnim odcinkiem ich przewaga wynosiła jednak zaledwie 6,2 sekundy, ale świetny przejazd pozwolił im odnieść zwycięstwo w całym rajdzie. Adrian Rzeźnik zdobył mistrzowski tytuł już w swoim debiutanckim sezonie w krajowym czempionacie. Kierowca rozpoczął rajdową karierę w wieku 12 lat. Wcześniej zdobył m.in. tytuł wicemistrza Litwy w klasie Lark 3.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz czas jeszcze na przegląd najnowszych propozycji filmowych. Od tego weekendu w kinach Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu zobaczycie m.in. thriller W sercu dziczy. Film Davida Ayera to opowieść o byłym oficerze sił specjalnych Jamesie Belmoncie, który wraz ze swoim psem Odinem przeżywa katastrofę samolotu na Alasce. Od tej chwili obaj muszą zmierzyć się z bezlitosnymi warunkami alaskańskiej dziczy i walczyć o przetrwanie. W roli głównej występuje Brad Pitt, a partnerują mu m.in. J.K. Simmons i Anne Lamb. Za kamerą stanął David Ayer, reżyser znany m.in. z Fury i Legionu Samobójców. Film jest więc połączeniem kina survivalowego z opowieścią o więzi człowieka i psa wystawionej na ekstremalną próbę. Obraz trwa ponad 100 minut i powinien zainteresować widzów szukających klasycznej historii o przetrwaniu, surowej alaskańskiej przyrodzie i relacji człowieka z wiernym psim towarzyszem. Drugą z premier tego weekendu jest Luna i rozgadana świnka. To nowa familijna animacja wyprodukowana w Belgii i we Francji. Reżyserem filmu jest Philippe Riche, który wraz z Lukiem Rossim napisał również scenariusz. Bohaterką zaś 11-letnia Luna, wielka fanka książek o superbohaterach walczących o ochronę środowiska. Pewnego dnia dziewczynka otrzymuje od tajemniczego autora magiczne pióro, dzięki któremu wszystko, co napisze, zaczyna stawać się rzeczywistością. Luna szybko przekonuje się, że niezwykła moc może być zarówno szansą, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego wyrusza na niebezpieczną misję ratowania środowiska i planety. Towarzyszy jej ukochana świnka morska Airbank, która za sprawą magicznego pióra niespodziewanie zyskuje zdolność mówienia. Polska wersja kinowa dostępna jest z dubbingiem. Zapraszamy do Kin Helios w Rzeszowie, w Krośnie i w Przemyślu.
0: Nowości wydawnicze w regionie.
1: Czas już na literaturę poświęconą naszemu regionowi. Anna Kamińska, autorka wielu znakomitych biografii, choćby Simony Kossak, swoją najnowszą książkę poświęciła trzem wyjątkowym kobietom, które część swojego życia związały z Bieszczadami: Zofii Komedowej, Marii Kownackiej i Joannie Hasiorowej. Z Anną Kamińską, autorką książki, rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Ewa Podolska.
5: Nie dopytuj się historii z Bieszczadów. I jeszcze niżej o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu. Wiem dużo o osobie, o której będziemy za chwileczkę rozmawiać. Wiem o jej istnieniu. Powiedz naszym słuchaczom.
6: No, w Bieszczadach żyła około 20 lat Zofia Trzcińska, zwana Komedową, a wśród swoich sąsiadów funkcjonująca jako Zośka Komedowa, po prostu mieszkała w Chmielu, kupiła tam dom w Chmielu. I pamięć o Komedzie niosła się przez Połoniny i przez Bieszczady.
5: Zaskoczyłaś mnie tym, że ona mieszkała dłużej w Bieszczadach, niż trwało jej małżeństwo z Komedą, niż była z Komedą.
6: No tak, jeśli policzymy to w latach, to zdecydowanie mieszkała dłużej w Bieszczadach.
5: Ale gdy ona pojawia się w kontekstach przynajmniej mnie znanych, to zawsze to są ten okres właśnie Komeda, jazz. Co potem się z nią działo, gdy on zmarł? Nie wiedziałam. I myślę, że wiele osób nie wie tego.
6: No ja badałam te związki też samego Komedy z Bieszczadami, ponieważ oni z Zofią byli w Bieszczadach jeszcze jak Komeda był przed swoim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i przed wieloma sukcesami. I to miejsce dla Zofii było ważnym zawsze miejscem. Ona opowiadała, że już po śmierci Komedy miała też takie momenty, kiedy organizowała festiwal jazzowy, jakieś spotkania jazzowe w Lublinie i zawsze jak w tym Lublinie była, to już miała takie poczucie, aha, no to już zawsze jest te Bieszczady bliżej niż z Warszawy i urwała się też w Bieszczady, więc zdecydowanie te Bieszczady ją przyciągały. Aż w pewnym momencie ona zdecydowała, nie sama, bo była wtedy już z innym towarzyszem życia, innym partnerem, osiedlić się w tych wyjeżdżamy.
5: A ty kiedy pierwszy raz o tym się dowiedziałaś?
6: Ja się o tym dowiedziałam, kiedy ja sama wyjeżdżałam w Bieszczady i kiedy rozmawiałam w schronisku z różnymi osobami. Aha. Wiadomo, bo bywałam w różnych miejscach w tych Bieszczadach. Pamiętam też nawet taki tekst, który króciutki w jakiejś lokalnej gazecie, która tam się ukazywała. Co ciekawe, ten tekst był zilustrowany zdjęciem Zofii Komedowej, zasłaniającej się swoje ciało, intymne części swojego ciała kiścią winogrona, i to było takie plażowe zdjęcie i no, takie trochę udające, że ona siedzi na kamieniach nad Sanem, bo było tak skadrowane. Natomiast później, jak dostałam od rodziny Zofii to zdjęcie już w całości i zorientowałam się, że to jest to samo zdjęcie, okazało się, że to nie jest zdjęcie z Bieszczadów, nie, tylko to jest zdjęcie, jak ona siedzi na wyspie Hvar w Chorwacji, na plaży. Także ja o tym, że ona tam pomieszkiwała, że mieszkała, że żyła w Bieszczadach, ja o tym słyszałam i zawsze mnie to intrygowało, dlaczego taka kobieta, która podróżuje po świecie, jest kosmopolitką i która widziała wiele pięknych miejsc na świecie, no jednak zdecydowała się taką codzienne życie wieść właśnie w Dolinie Sanu.
5: Drwal z Zatwarnicy, Kazek Ruina, Zrywkarz z Wiernika, Anielikowa, Wilkopies Tarzan to nie człowiek, tylko mieszanka owczarka niemieckiego wilka, Esz, niedoszły fizyk i tak dalej, Dziadzio Hawilej?
6: Hawilej.
5: Tak. Wiśniewska, sąsiadka Zofii z Chmiela.
6: Tak, no to świadczy o takim stopniu zażyłości sąsiadów z Zofią i takim pełnym zaufaniu. No, oni nie tylko śpiewali jej te pieśni ukraińskie, ona w pewnym momencie zachwycona tymi melodiami postanowiła wydać na płycie te pieśni, znalazła muzyków, zostało to nagrane taką metodą, no, półlegalną, powiedzmy, bo te nagrania odbywały się w Polskim Radiu, ale nocą, gdzieś pod osłoną nocy, i ukazały się takie dwie płyty, także jej rola była, no, niezwykła w takim poznawaniu tego terenu i w takim też otwieraniu się na sąsiadów i budowaniu więzi z tymi ludźmi, no i takim pełnym, bogatym życiu, jakie można wieść też w dzikiej przyrodzie, z taką otwartością na to wszystko, co dookoła żyje, kto żyje i co żyje i co się tam dzieje. Więc ona się wtopiła w taki niesamowity sposób.
5: No i formalnie stała się jako wolontariusz, bo nie brała za to pieniędzy, pracownikiem socjalnym.
6: Tak, tak, tak. No, zgłosiła się do pomocy i tam wiadomo, że jakby życie w Bieszczadach nie należy do łatwych, szczególnie zimą i w takich sytuacjach, kiedy kogoś zasypało zupełnie, albo kiedy ktoś był chory, albo kiedy ktoś był starszy i potrzebował wsparcia jechać po zakupy do lekarza, weterynarza. Ona miała samochód, co było wydarzeniem w tej miejscowości, bo nie każdy miał samochód. Ludzie mieli ciągniki na przykład. I wtedy jej pomagali, jak były zaspy, żeby mogła gdzieś wyjechać. Natomiast ona służyła pomocą i woziła swoim samochodem i zwierzęta, i ludzi.
5: Czy ty byłaś w tym domu, który kiedyś należał do Zofii Komedowej?
6: Ten dom należy teraz, jest w rękach prywatnych i ja nie byłam w środku tego domu, natomiast byłam na działce.
5: Ale podejmowałaś taką próbę? Chciałaś być? Ktoś nie chciał cię wpuścić?
6: Ja wiedziałam, że ten dom zupełnie inaczej wygląda, aha, bo tam była taka sytuacja, że był przebudowany, ale też wybuchł pożar w tym domu. Aha. Więc ja wiedziałam, że no...
5: Już po tym, jak ona go sprzedała.
6: Tak, jak ona go sprzedała. Tuż po tym, jak go sprzedała. Dokładnie, tak. Tak. Także wiedziałam, że ja tego domu nie zobaczę, takiego, w którym ona mieszkała, ale miałam różne szkice, ludzie mi rysowali ten dom, opowiadali ze szczegółami,
5: i także... I tu są też w książce zdjęcia,
6: tak,
5: z wnętrza, czyli te zdjęcia dostałaś, tak, od,
6: tak,
5: rodziny?
6: Tak, były, tak, jak najbardziej, tak.
5: Ale to tak teraz ktoś zapyta, no to jak jej tak było dobrze, jak kocha te Bieszczady, to czemu te Bieszczady opuściła?
6: No, opuściła dlatego, że zachorowała najzwyczajniej w świecie, że zaczęła mieć problemy poważne ze zdrowiem i potrzebowała mieć blisko i lekarza i być blisko apteki. Tam od niej do apteki to no, w Ustrzykach Dolnych chyba najbliższa apteka, więc kilkadziesiąt kilometrów trzeba jechać z najbliższej apteki. I ona przyjechała do Warszawy, wróciła jakby do Warszawy za namową syna. I syn o tym mówi otwarcie, że mamę namawiał i uważał, że to nie jest dobry pomysł być tam jakby kobiecie takiej samodzielnej od pewnego momentu i ona sama widziała, że jednak ma mniej sił, żeby rąbać drewno i ma mniej sił, żeby sobie radzić z ogrodem dużym, który był wokół tego domu. Mieszkała na skarpie, więc to też nie jest tak, że było wszystko tam łatwe, lekkie i przyjemne, wymagało to siły fizycznej na zwyczajnym świecie tam życie i

0: miejsce, które kochamy, pojechanie tylko na chwilę przywołuje te fantastyczne czasy, gdyśmy tam żyli, tamten czas, i to jest dla nas zwyczajnie bolesne, prawda?
1: Bardzo, i ja to doskonale rozumiem i czuję.
0: Tam przyczyniła się pewnie też do tego, że ona od pewnego momentu coraz więcej przybywa w Warszawie. Wydarzenie bardzo dramatyczne, które państwo opis znajdą dokładnie w książce, czyli napad na dom i na samą Zofię, prawda?
1: Tak,
0: mogła nie wyjść z życiem z tego.
1: Tak, zdecydowanie gorzej się czuła po tej sytuacji. Spała z bronią.
0: Spała z bronią. To było w roku 90.
1: Tak.
0: Tak. Państwu nie będziemy wszystkiego opowiadać, bo tam jest też taki wątek jakby polityczny w tym, dlaczego tak się stało. Odsyłam Państwa do książki. Wiedziałam, kim był Władysław Hasior. Tak, po prostu on, nie pamiętam, w którym roku zmarł, ale wystawiał, był artystą wtedy, gdy po prostu ja się też tym interesowałam i tak dalej. A wiesz, że nie wiedziałam, biję się w piersi, kim była jego żona. Nie wiedziałam, że to była taka niesamowita kobieta. Nie wiedziałam, że też kończyła akademię i że, powiem, poszła w gobeliny, poszła w tkactwo.
1: Wspaniałe to jest, co mówisz, właśnie na tym mi zależało.
0: No,
1: żeby czytelnikowi dać coś, czytelnikom, żeby dać coś nowego. Ja się spotykam z takimi komentarzami nieustająco. Ludzie mówią, no jeździłem w Bieszczady, ale nie wiedziałem, że tam mieszka Zofia Komedowa, że tam mieszkała Joanna Hasiorowa, że tam przyjechała na jakiś czas Maria Kownacka i napisała książkę. No, to jakby było moim celem, moim zadaniem, żeby nie powtarzać Państwu tego wszystkiego, co jest w książkach o Bieszczadach, tylko żeby czymś zaskoczyć.
0: Ale słuchaj, gdy decydowałaś się na tę książkę, to już wiedziałaś, że Komedowa była tam, tak, że Joanna Hasior i że Kownacka, to wiedziałaś już.
1: Nie.
0: A pisząc książkę się dowiedziałaś.
1: Nie.
0: O Komedowej wiedziałaś.
1: O Komedowej wiedziałam i robiąc taką dokumentację do tej książki, czyli dużo czytając, dużo oglądając różnych filmów, dowiedziałam się o Joannie Hasior i sobie pomyślałam, że ja znam wśród swoich znajomych tylko jedną osobę, która ma nazwisko Hasior, i tak zupełnie spontanicznie zadzwoniłam się, zapytałam, czy to jest...
2: Tak, czy to jest jedna osoba? Okazało się, że tak.
0: Czyli ty bywałaś w tym schronisku?
1: Nie, ja w ogóle nie bywałam w schronisku. Nie znałam schroniska.
0: Ale znałaś Joanna Hasiora, tak?
1: Nie, znałam byłą żonę Joanny Hasior. Alinę pozdrawiam bardzo tutaj.
0: Rozumiem, w ten sposób.
1: I Alina potwierdziła, że tak, że Joanna Hasior to była jej teściowa, a Jan Hasior nawet jest teraz w Bieszczadach. Jak ja się dowiedziałam naprawdę, no to w takim razie to ja wsiadam w samochód i jadę do Joanny Hasiora, bo może opowiem mi o swojej mamie.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
4: Naszym gościem jest dziś Anna Kamińska, autorka książki poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które część swojego życia związały z Bieszczadami, Zofii Komedowej, Marii Kownackiej i Joannie Hasiorowej. Źródłem opowieści o Joannie był między innymi jej syn.
1: Przy tym pierwszym spotkaniu opowiedział i o mamie, i o tacie, i nawiązaliśmy kontakt, i potem do Janka wracałam, podróżując w Bieszczady. Zawsze jadąc w Bieszczady najpierw wstępowałam do Janka, bo on mieszka na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego, i później jechałam przez Cisną dalej w Bieszczady, albo kończąc tą moją wyprawę tygodniową gdzieś w Bieszczadach, gdzie szukałam bohaterów do książki Rozmówców, gdzie szukałam materiałów. Jakby kończyłam taką moją wycieczkę u Janka.
0: Ale on zaczął mieszkać w tym czasie, gdy matka była...
1: Nie, ale wcześniej on znał Bieszczady i dlatego zresztą mamę po raz pierwszy przywiózł w Bieszczady.
0: Mama zmarła w 2009, 11?
1: W 2009, z tego co pamiętam.
0: Tak. To znaczy, czy on już był tam, w tym schronisku?
1: Później. Natomiast on bywał w tym schronisku, bo on znał to schronisko i bardzo lubił się tam zatrzymywać, i to było takie jego miejsce w Bieszczadach, ale znał też na przykład Cisną, czy znał Bystrę, i właśnie do Bystrego zawiózł mamę, bo uznał, że to jest przepiękne miejsce, takie położone w dolinie. Ja byłam też w tym miejscu, żeby zobaczyć, co ją zachwyciło Joannę Hasior na tyle, że ona po pobycie w tym miejscu postanowiła zostawić wnuki, zostawić Warszawę, zostawić całe swoje dotychczasowe życie, także to artystyczne, i wynająć swoje mieszkanie przy ulicy Marszałkowskiej, poprosić syna, żeby jej pomógł się przeprowadzić w Bieszczady, i no, po prostu rzuciła wszystko i wyjechała tam i tam została. Więc bardzo byłam ciekawa tego miejsca, i Jan zawiózł

0: mamę, a później mamę odwiedzał w tych Bieszczadach. To tak wyglądało, bo ona niechętnie wraca do Warszawy, podobnie jak Zofia Komedowa.
1: Wiesz, czytanie twojej książki sprawiło, że ja zaczęłam też grzebać w sieci i na przykład znalazłam taki film, on trwa 20 kilka minut, nakręcony w 2013 roku, w którym kobiety, których uczyła tkactwa, wspominają ją.
0: Na pewno oczywiście, ja ten film zobaczyłam i potem wydzwaniałam do wszystkich tych kobiet.
1: No właśnie. Tak. I tamto małżeństwo Derwichów, dobrze mówię?
0: Tak.
1: Też
0: tak.
1: Jest oczywiście w tym, dziękuję, tak, że jest w twojej książce. Tak. Jest bardzo poruszający.
0: Potem spotykaliśmy się z tymi osobami, które mi polecały też różne osoby, które mogły coś o Janie Hasior powiedzieć.
1: Bo to jest tak, że Joanna Hasior przybyła tam, gdy już nie było Zofii Komedowej. To jest czas późniejszy.
0: Tak, to są lata 90.
1: Tak, to jest czas późniejszy i w związku z tym jakby też więcej osób żyje, które ją pamięta.
0: No,
1: tak. To jest ta różnica.
0: Tak, chociaż Zofię Komedową w Chmielu też i pod Odrytem ludzie pamiętają i łącznie z sołtysem tej miejscowości, który był no, młodym chłopakiem, kiedy ona się tam pojawiła. I ja do sąsiadki jej poszłam, Zofii Komedowej, która ze mną usiadła w kuchni, dwa razy rozmawiałyśmy. Poszłam do Piotra Dmyszewicza, który mieszka pod Odrytem w Chmielu i też się dwa razy spotkaliśmy w Bieszczadach. Tam mieszka też człowiek, który hoduje konie, do którego jeździ dużo ludzi właśnie po to, żeby odbyć takie rajdy konne i on też się ze mną spotkał. Także wiele jest jeszcze osób, które Zofię Komedową pamiętają z takich najbliższych jej sąsiadów głównie, ale też no, jak gdy zadzwoniłam w lutowiskach do gminy i szukałam osoby, która może opowiedzieć o jej działalności takiej społecznej, takiej no aktywistycznej dzisiaj powiedzielibyśmy, to też znalazłam panią, która opowiedziała o tym, na czym ta współpraca polegała. Także no, okazało się, że ludzie są na szczęście i żyją i mówią.
1: Ale w przeciwieństwie do Zofii Komedowej, która z pewnego punktu widzenia była artystką.
0: Miała na pewno artystyczną duszę. Tak,
1: miała artystyczną duszę, ale potrafiła organizować, potrafiła, prawda, taki konkret,
0: tak,
1: potrafiła działać, no bo jeszcze za czasów, gdy zajmowała się przecież sprawami jazzu, ale potem też tam na miejscu trzeba było to o pani Hasiorowej. Wszystkie osoby mówiły, że ona miała duszę dziecka, że była tak niepraktyczna, po prostu, że pieniądze dla niej nie były ważne. Ważne było bycie tam, kontakt z tymi ludźmi i przyroda.
0: Tak,
1: na nowo zaczęła malować.
0: Wybitna artystka i wielki człowiek. To było
1: a nie masz takiego poczucia, że właśnie jest jakoś taka zapomniana?
0: Nie, może? Ja jakby rozumiem to, dlatego że ona unikała jak ognia mediów. Ona nie lubiła. I oczywiście dotarłam do takich wycinków prasowych, gdzie ona opowiada o tym, jak robiła ten gobelin, który został wręczony laureatce konkursu szopenowskiego. Jak przygotowała taki gobelin, który poleciał do Watykanu.
1: A ty widziałaś ten gobelin?
0: No widziałam tego gobeliny na zdjęciach. Widziałam jeden fizycznie. Więcej widziałam. Chyba dwa widziałam tak fizycznie. Jeden widziałam u wnuka, który wisi w takim miejscu, gdzie przebywa jej wnuk w Warszawie. A drugą pracę widziałam u jej koleżanki, która też tkała. Więc rzeczywiście fizycznie trudno jest te prace zobaczyć, chociaż one są w zbiorach. No, w Muzeum w Łodzi jest, Muzeum Historycznym miasta Warszawy, zdaje się, jest taki gobelin, więc myślę, że można tych prac jakby dotrzeć. Ja widziałam bardzo dużo prac, które ona na zdjęciach jej i widziałam te prace, które też jej uczennice robiły pod jej okiem.
1: Ja dzisiaj rano jeszcze tak słuchałam, trochę oglądałam ten film, chcąc może uchwycić coś, co umknęło mi gdy pierwszy raz i tam taki moment się pojawił, gdy jedna z pań mówi, tylko był album z gobelinami, i pani Hasiorowa przyniosła ten album, ale ja się patrzę, dwie kartki są wyrwane. Dlaczego wyrwane są kartki? To były dokładnie, na tych stronach były jego gobeliny. A ona mówi, no nie, tak nie chciałam, żeby myśleli, że ja dlatego przyniosłam, żeby się chwalić, więc jakby tu, a chciałam, żeby zobaczyły te gobeliny, tę sztukę, a swoje wyrwała.
0: Tak, nie, no to jest w ogóle niesamowita historia, jak wielki artysta jedzie w Bieszczady i podchodzi do niego kobieta, która pracuje w urzędzie gminy i mówi może, no tak jakbyśmy, nie wiem, przynieśli w te Bieszczady znaną jakąś pisarkę czy kogoś, jakieś takie znane bardzo nazwisko, prawda? I ona jedzie i ktoś do niej przychodzi i mówi, no niech pani poprowadzi warsztaty jakieś, prawda? No który artysta chciałby, szukający spokoju, ciszy i tak dalej, poprowadziłby takie z ludźmi spotkania. No to było niesamowite, to było wyjątkowe, a ona odpowiedziała na tą propozycję: całe życie o tym marzyłam. Tak jakbyśmy, no nie wiem, Hasiora na przykład mieli, żeby on poprowadził warsztaty plastyczne gdzieś na rubieżach Polski dla osób, seniorów. Mm-hmm. I co on na to?
1: Amatorów.
0: W ogóle nikt by się nie odważył w ogóle z taką propozycją, prawda? Mm-hmm. A przez to, że ona nie była postacią medialną i że nie była...
1: Nie wiedzieli na początku, że jej gobeliny wiszą w tak ważnych miejscach, prawda? W wystawach takich zagranicznych brała udział i tak dalej. Że jej nazwisko obok Magdaleny Abakanowicz to jest właśnie drugie nazwisko.
0: Że na Biennale w Lozannie wystawiała te prace, pokazywała.
2: Tu postawimy kropkę do rozmowy Ewy Podolskiej z Anną Kamińską. Wrócimy za kilka minut. A teraz jeszcze posłuchajmy fragmentu książki, o której tak dużo wam dziś opowiadamy.
3: Radio Złote Przeboje. Nowości wydawnicze w regionie. Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów. Książka Anny Kamińskiej. Czyta Marcin Popczyński.
4: Chałupa aż jęknęła i prawie się ugięła. Taki był dziś podmuch wiatru, mówi Jan Hasior w drewnianej chacie w Łupkowie w Bieszczadach. Osadzie, gdzie znajduje się końcowy przystanek bieszczadzkiej kolejki leśnej. Herbaty? Pyta, nabierając kubek wody z wielkiego kotła, który stoi na podłodze. Dom jest położony w miejscu, do którego nie dojedzie samochód. Auto trzeba zostawić przy cmentarzu w Łupkowie i przejść ścieżką 15 minut pieszo wśród łąk przy potoku, mijając rząd starych, wygiętych w różne strony świata jabłoni. O co chodzi? Pyta przy stole Borys, syn Jana, patrząc na fotografię rzeźby Hasiora pod tytułem Fragment bohatera. Borys nie zdążył poznać dziadka osobiście i sam go o to zapytać, urodził się po śmierci artysty. Rzeźba przedstawia weterana wojennego na drewnianym wózku z przymocowaną do niego harmonijką ustną i kaszkietem wypełnionym pieniędzmi. Stracił ręce i nogi na wojnie i gra na harmonijce ustnej i w ten sposób zarabia, bo został z niego tylko fragment, Jan tłumaczy dziecku. A czy to jest prawdziwy bohater? Chce wiedzieć Borys. Kiedy Jan jako nastolatek pojawił się w galerii Władysława Hasiora w Zakopanem, która była jednocześnie mieszkaniem artysty, podobnie jak dom Joanny na Marszałkowskiej, ojciec też tłumaczył mu swoje prace. Żartował przy tym, że sam jest eksponatem swoim muzeum, wspomina Jan. O, jest wrzątek, będzie herbata. U ojca Jan pił herbatę z prądem. Jeździł do Zakopanego na narty, ale głównie po to, by być bliżej niego. Wpadał do galerii bez zapowiedzi. Kiedyś Władysław powiedział mu przez telefon: przyjedź do mnie. To był jedyny raz, gdy go zaprosił. Jan wsiadł natychmiast do pociągu i udał się do Zakopanego. A potem tego samego dnia wrócił do Warszawy. W galerii nie było miejsca na taki eksponat jak syn. Zawsze, gdy lgnął do ojca i wpadał do jego domu, czuł chłód. Zdarzyło się tylko raz, że ojciec go przytulił, jakby mimochodem na pożegnanie, kiedy syn wychodził z jego pracowni. W kącie chaty, która jest schroniskiem, chatą na końcu świata, gdzie Jan zarządza jako gospodarz, za kuchnią stoi stare czarne pianino. Jana nie pamięta już, kto przytargał je do chałupy. Przyjeżdża tu od kilkudziesięciu lat. Budował tę chatę jako student inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej, ale przez dom przewinęło się mnóstwo ludzi. Gospodarzem schroniska, położonego tuż przy granicy Polski i Słowacji, jest dopiero od niedawna. Osobiście przyniósł tu stary wiszący zegar, który przywiózł z wojny, jak mówi jego dziadek Wiktor, tata Joanny, autor między innymi silnika WN-3 do samolotu TS-8 Bies, który osiągnął w 1957 roku rekord wysokości, prędkości, długotrwałości i długości lotu. W czasie II wojny światowej Wiktor Narkiewicz pracował we Francji w wytwórni podwozi lotniczych, a potem, gdy trafił do Wielkiej Brytanii, służył w 315 Dywizjonie w RAF-ie i Royal Aeronautical Establishment. I ten zegar tnie teraz w domu Jana ciszę, w której aż korci, aby zastukać w długi drewniany stół na 12 osób, żeby jeszcze cokolwiek usłyszeć. O, cześć! Ojciec witał mnie w drzwiach w Zakopanem, gdy zjawiałem się u niego bez zapowiedzi, wspomina Jan. Mama nie zawsze wiedziała, że go odwiedzam. Raczej nie opowiadałem jej o tych wizytach. W naszych rozmowach nie było tematu ojca. Galeria Hasiora. z ciemnymi wnętrzami pełnymi rzeźb i asamblaży, powstałych z kawałków drewna, włosów, papieru czy metalu. Miejsce, gdzie paliły się świece odbijające się w lustrach lub ich kawałkach i muzyką sączącą się z adapteru. Zawsze robiło na nim wrażenie. Jak w komnacie czarodzieja, mówi Jan, to było dla mnie takie miejsce, że mimo iż w środku było mrocznie, a od ojca czułem chłód, chciałem tam być. Gdy Jan był nastolatkiem, wiedział, że ojciec jest artystą i tworzy dzieła sztuki, które doceniają inni ludzie i to mu imponowało. To dodawało mi wręcz sił. Byłem dumny, że mam tatę, który jest wyjątkowy i dodaje po chwili. Z czasem dopiero przyszła refleksja, że zabrakło mu na mnie czasu. To właśnie z Wiktorem Narkiewiczem, którego imię nosi dziś jedna z ulic Warszawy, Jan poznawał w dzieciństwie Bieszczady. W latach 60. przyjechał z dziadkami na wakacje do Smereka. Nazwa pochodzi od Świerka, Smreka, koło Cisnej. Wsi, która od początku XX wieku przechodziła z rąk do rąk, bo najpierw majątek ziemski w Smereku, składający się z lasów, wykupiła wiedeńska firma handlu drzewnego Holzhandelsaktiengesellschaft, a potem rodzina Borek-Prek z Lwowa. Ostatni przedwojenny właściciel Smereka, Lucjan Borek-Prek, polski wojskowy, członek koła literacko-artystycznego we Lwowie, aresztowany w czasie wojny przez gestapo za ułatwianie emisariuszom organizacji podziemnej przekroczenia granicy z Węgrami, zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie mieszkańców wsi, nie pozostającej już w prywatnych rękach, przymusowo przesiedlono stąd do USRR. Zostało po nich zaledwie kilka chałup, a potem powstała tu osada leśna. Z pierwszego wyjazdu w Bieszczady Jan zapamiętał ze Smereka lampy naftowe w domu ich gospodarza, wozy końskie, które jeździły po jedynej drodze w miejscowości i to, że wszędzie chodziło się pieszo, a na wzniesienie w Jaworcu szło się lasem wzdłuż rzeki, a nie jak dzisiaj wytyczonym szlakiem. W chacie u Jana nie ma teraz lamp naftowych. Jest elektryczność i dzięki panelom na dachu prądu pod dostatkiem. Tak jak dawniej w Bieszczadach brakuje tu jednak bieżącej wody. Trzeba ją przynieść ze studni.
3: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów autorstwa Anny Kamińskiej. Czytał Marcin Popczyński. Producentem fonogramu było wydawnictwo literackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
2: Teraz wracamy już do rozmowy Ewy Podolskiej z Anną Kamińską, autorką książki poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które część swojego życia związały z Bieszczadami.
1: W przeciwieństwie do Zofii Komedowej, Joanna Hasierowa nie wróciła do Warszawy, nie chciała wrócić.
0: Chciała umrzeć w Bieszczadach.
1: Tam jest takie zdanie, że ona umarła na własne życzenie. To znaczy, to jest taka sugestia, że gdyby była w Warszawie, to byliby co, lepsze szpitale, lepsi lekarze i tak dalej.
0: Ja też nie wiem, dlaczego tak różne osoby mówią, ale może wyobrażają sobie to tak, że rodzina by kontrolowała ją każdego dnia. Bo była to rzeczywiście osoba oderwana zupełnie od rzeczywistości. To była osoba, która żyła sztuką i która nie dbała o to, żeby zjeść.
1: Nie dbała o siebie.
0: Tylko brała rano sztalugi i czy zjadła kanapkę, czy nie, wychodziła na połoniny malować.
1: Bo jej sytuacja była gorsza z Zofii Komedowej, bo ona tam nie miała swojego własnego miejsca, prawda?
0: Domu nie miała.
1: Nie miała domu i się przenosiła.
0: Wynajmowała.
1: Tak, bo puściła Cisną i tam te panie mówią, że to właściwie szkoda wielka i mają może żal do gminy, która nie zadbała o to, żeby Joanna tam została, musiała się wyprowadzić. Gdzieś mieszkała potem, jeszcze na końcu w Caritasie, domu Caritasu, prawda?
0: Bieszczadzki Park Narodowy też nie zadbał, najmowała też mieszkanie w pewnym momencie od Bieszczadzkiego Parku Narodowego i też jakby tutaj nie było żadnego pomysłu na taką współpracę, mimo tego, że ona wtedy społecznie pracowała z dziećmi, które mieszkały w Tarnawie Mielnej, więc tak, to pod tym względem jest bardzo taka smutna historia, że znaleźli się ludzie, którzy jakby wsparli ją w jakiś sposób.
1: No zwłaszcza zimą, warunki jakich przebywała. Tu jej syn mówi, że tam, gdy przyjechała, to było bardzo trudno znaleźć całoroczne miejsce na pobyt, mieszkanie. Bo każdy przyjeżdżał w lecie, gospodarze mówili, Jezu, jak tu pięknie, jak tu fajnie. I w ogóle przychodziła zima i okazało się, że tam jest strasznie zimno. Tam padały takie słowa, że potrafiła woda w szklance, herbata zamarznąć, prawda?
0: Tak, nam jest trudno sobie to wyobrazić, dlatego że ta baza noclegowa w Bieszczadach to jest niebo a ziemia. To, co było w latach 90., kiedy to zaczynały różne i gospodarstwa agroturystyczne powstawać, różne hotele, pensjonaty i inne miejsce, gdzie się można zatrzymać, ale rzeczywiście tak było. Ja muszę tutaj wspomnieć o Antonim Derwiku i jego żonie, pani Halinie Derwik, bo to były takie osoby, które rzeczywiście bardzo ją wspierały pod każdym względem wtedy, kiedy, szczególnie kiedy zamieszkała w Tarnawie Niżnej, tam bardzo blisko granicy z Ukrainą. I to były takie osoby, które rzeczywiście i ją podwoziły i kupowały leki i jak tylko mogły, jej pomagały. Także ona miała też, mimo tego, że to może być taka smutna i przykra historia, miała ogromne szczęście do pewnych osób, które jednak odbierały od niej telefon i kiedy potrzebowała wsparcia, no to rzucały wszystko i jechały, żeby jej pomóc.
1: Ja Państwa zachęcam, jak wrzucą Państwo w sieć właśnie, chociażby Anna Hasior na YouTube, to znajdę, nie pamiętam tytułu tego filmu, ale znajdą Państwo to wspomnienie, tam są też jej zdjęcia, te kilimy, które powstawały, czy gobeliny, które powstawały właśnie
0: na warsztatach.
1: Na tych warsztatach. Tam dużo uwagi też jest poświęcone temu, jaki doskonały kontakt miała z dziećmi. Dzieci na te warsztaty chodziły i to tacy chłopcy, których w ogóle nie można by podejrzewać o to, że siądą spokojnie, będą coś tkali.
0: Tak, takie łobuziaki.
1: Tak.
0: Ona miała niesamowity kontakt z dziećmi, to ona miała taką wrażliwość też dziecka. To miała coś takiego, co Lech Miewilczek powiedział kiedyś, że najważniejszą sprawą jest dla niego i też mi to jakby poleca i jako osobie takiej, która pracuje twórczo, najważniejszą sprawą jest nie zabić w sobie dziecka. I ona dokładnie to miała. To jest taki, no, już nie można lepszego przykładu znaleźć. Miała Joanna Hasior, która no, tak jakby rozwijała wyobraźnię tych dzieci na warsztatach.
1: My tu rozmawiamy o Zofii Komendowej, Joannie Hasior. Jeszcze jest tam trzecia kobieta, która więcej miejsca poświęcasz, bo to nie jest tylko książka o tych dwóch osobach, nie. Zacytuję znowu taki fragment. Bieszczady po II wojnie miały być dla Polaków. Bieszczady miały być dla leśników. Bieszczady miały być dla myśliwych. Bieszczady miały być dla katolików, którzy mogli budować tu kościoły z rozebranych cerkwi grekokatolików. Bieszczady miały być dla robotników, więźniów, aparatczyków wojska czy esbeków. Nie miały być dla Ukraińców, nie miały być dla grekokatolików, nie miały być nawet dla przyrodników. Bieszczadzki Park Narodowy o powierzchni niespełna 6000 hektarów powstał tu dopiero w 1973 roku i na pewno nie miały być dla kobiet. Simona Kosak, świeżo upieczona biolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim, która w 1970 roku szukała pracy w Sękowcu, marząc o tym, by tuż obok osady badać dzikie zwierzęta w Dolinie Hulskiego, została odesłana z kwitkiem. Ikony zagrabić, Ukraińców i Łemków wywieźć, o Żydach zapomnieć, polować. W lesie, który wyrósł na dawnych polach uprawnych, wycinać drzewa, pić i strzelać do zwierzyny. Eksploatować, wywodzić, handlować. Taki był pomysł w Polsce na Bieszczady. I w taki właśnie plan perelowskich władz wpisywała się wielka pętla bieszczadzka.
0: Tak, ja starałam się tutaj jakby czytelnikom też opowiedzieć historię Bieszczadów, bo to nie jest książka tylko o tych kobietach, a tak na głębszym poziomie to jest to książka o szukaniu swojego miejsca tak naprawdę i o tym, jak to jest, jak człowiek nie ma tego swojego miejsca i co się wtedy dzieje, a co jest, jak się to miejsce już znajdzie, bo te wszystkie kobiety się poczuły jak u siebie, o których ja piszę. A to jest tak w wielkim skrócie historia tego, co tam się działo po wojnie w Bieszczadach.
1: Ale to jest też książka, skoro już, to widać zresztą z tych twoich zdań, to jest też książka o pamięci, o tragediach, o dramatach.
0: Tak.
1: I to łączy się też z tytułem Nie dopytuj się. Czy ty miałaś wiele takich momentów, w których sobie musiałaś powiedzieć nie dopytuj się?
0: Miałam takie momenty, ale ten tytuł się nie odnosi do tego, że ja jakby czegoś nie usłyszałam, a próbowałam, tylko bardziej się ten tytuł odnosi do tego, że ludzie, którzy tam trafiają, nie od razu się też dowiadują. I taki czują dystans i dopiero jak zdobywają zaufanie, bo Zofia Komendowa też się nie wszystkiego dowiedziała od początku. Ludzie nie przychodzili do niej, nie mówili, jak zostali wysiedleni w trakcie akcji Wisła, tylko dopiero jak się przy tej wódeczce spotkali jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, no to wtedy już mówili wszystko. Więc
1: ale to mogło się też tak zdarzyć.
0: Ona czuła, nie dopytuj się.
1: Którzy byli po przeciwnych stronach, prawda? Wtedy.
0: Tak. tak, tak, nie? Jasne. I ona czuła to niedopytusie, bo ona sama o tym mówi. Że ona jakby nie naciskała, tylko czekała, aż ci ludzie sami już w pewnym momencie, w czasie takiej biesiady, zaczną się takie poważne tematy. I miałam takie szczęście, że dotarłam do nagrań Zofii Komedowej, która po tym, jak wróciła do Warszawy, miała taką ogromną chęć, żeby napisać książkę o swoim życiu w Bieszczadach. I tej książki nie napisała, ale nagrywała.
1: Nie zdążyła? Sądzisz, że jakoś nie mogła
0: się dopisywać? Tak, myślę, że nie zdążyła. Tak, że nie zdążyła, ale no, ten cały swój materiał i to, co chciała w tej książce powiedzieć, nagrywała się i te nagrania są. I ona w tych nagraniach, no właśnie, podawała nazwiska sąsiadów, opowiadała wszystkie historie tych osób i między innymi to, jak one do niej do domu pukały, czy ona chodziła zapraszana na różne święta też grekokatolików do nich do domu, co tam się działo, co oni śpiewali, co jedli, jak obchodzili te święta i ona to wszystko opisywała, czy jak na weselach bywała i co wtedy też tam jadła, co sadziła w ogrodzie. Ona ze szczegółami o tym opowiadała. Ja jak wysłuchiwałam tych nagrań, no to wiele rzeczy wiem. Między innymi też to, że nie od razu zdobyła zaufanie. Ona też pojechała inkognito w te Bieszczady. Tak samo jak Joanna Hasior. Ona pojechała. Był taki jeden moment, kiedy z koszyczkiem poszła na przystanek autobusowy, ponieważ nie było sklepu wtedy w Chmielu, tylko przyjeżdżał na przystanek autobusowy.
1: Sklep. Taki.
0: Sklep obwoźny, tak. I wszyscy sąsiedzi jej z koszykami i siatkami szli, żeby kupić podstawowe produkty na ten przystanek. I ona tam siedziała na tym przystanku i poznała jedną rodzinę z Chmiela. I później młodszy syn tych ludzi usłyszał w radio, jak ona opowiada o komedzie, czy w telewizji usłyszał. I on powiedział to swoim rodzicom. Potem się poniosło to po wsi. No i została zidentyfikowana, że to jest ta sama, że to jest wdowa po komedzie, że to jest ta kobieta, która tutaj do nas przyjechała i z nami mieszka w naszej wsi.
1: Ja zdałam sobie sprawę, że na przykład nie wiedziałam, i to mnie też zainteresowało i pewnie gdzieś zacznę znowu grzebać w tym, że jakby mamy takie pojęcie, ale my nie wiemy dokładnie, w czym rzecz. Mamy pojęcie Rusini, Łemkowie, Bojkowie, Pucłowie, prawda?
0: Tak.
1: Co jeden do drugiego? Ty to tak rozkminiasz.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Tak. No tak, mnie to też jakby zajęło trochę czasu. To nie było takie oczywiste. Gdzie przebiegała granica między Bojkami a Łemkami, w takim sensie, że Roman Rejfus pisał o tym, że jest, no, on tą granicę tam wytycza w okolicach Cisnej i w ogóle się badacze spierali na ten temat. Te miejsca, Dolina Sanu i Otryt właśnie, no, to jest takie miejsce, gdzie przebywali Bojkowie. Bardziej od Cisnej w stronę Beskidu Niskiego to są już Łemkowie, ale rzeczywiście no, trochę czasu mi zajęło to, żeby wiedzieć, że Łemkowie to niekoniecznie wszyscy chcą mieć wpisane narodowość ukraińska. Oni są Łemkami po prostu, więc są różne i podziały i różnie to jest. No, sam Chmiel dzisiaj, z ołtysem Chmiela, jest człowiek, który jest Ukraińcem. I który jest Rusinem i mówi o sobie, że jest Rusin, że on jest Rusin, prawda?
1: Słuchaj, a już totalnie mnie zastrzeliłaś postacią Andy Warhola.
0: A,
1: to, no. Wiesz, zapytała się dzisiaj kolegi, słuchaj, bo byłam ciekawa, czy on wie. On i tak wiedział więcej ode mnie. Ja mówię, ty wiesz, kim był Andy Warhol z pochodzenia? A on mi no to mówi, no to był Czechem. Ja mówię, nie był Czechem.
0: Tak, on myślał, że jest Czechem.
1: Tak. No właśnie.
0: Się zorientował w pewnym momencie, że nie zna ani słowa po czesku. W ogóle nie mówią ci Czesi tak, jak jego mama mówi w domu.
1: No tak.
0: Rusinka.
1: To mama Rusinka, ojciec się nazywał Warhola.
0: Warhola, tak.
1: To było takie dla mnie zaskoczenie, ten rozdział, że...
0: Andrzej, tak.
1: Że szkoda mówić, bardzo
0: fajnie. Medzila Borcak jest muzeum poświęcone Warholowi. Bo tam w Mikowej mieszkała Julia Warhola, ale ja nie byłam w tym muzeum niestety dlatego, że ono było w remoncie, ale to jest jakby miejsce, które wielu turystów zna z tego powodu, że w Medzila Borcak jest takie muzeum, które się zresztą bardzo przyczyniło do tego, żeby w końcu ujawnić tą tożsamość Warhola i opowiedzieć trochę też o Julii Warholi.
1: To też absolutnie niekonwencjonalna kobieta, absolutnie tej
0: Ja. Też z duszą artystyczną.
1: Tak, nie chcemy tu Państwu więcej opowiadać. Nie możemy wszystkiego powiedzieć i całej książki przecież streścić, bo by ktoś powiedział, no to po cóż mam przeczytać. Przypominam, że my rozmawiamy, a punktem wyjścia jest książka siedzącej vis-a-vis mnie Anny Kamińskiej. Nie dopytuj się historię z Bieszczadów.
0: Ja z wielu perspektyw, po prostu kobiecy chciałam tę historię Bieszczadów opowiedzieć. No i to, że na przykład pani 104-latka, która jest bohaterką też tej książki i moją rozmówczynią, wraca wspomnieniami do tych przedwojennych Bieszczadów, no to to było dla mnie takie wydarzenie.
1: Ja aż sama musiałam kilka razy przeczytać, że ile ona ma lat.
0: Tak, bo to najstarsza w ogóle moja rozmówczyni w życiu, bo ja wcześniej zrobiłam taką rozmowę, która się ukazała w Gazecie Wyborczej w Wysokich Obcasach ze 102-latką.
1: Mhm. Też z Bieszczad?
0: Nie, spod Warszawy. Natomiast to jest najstarsza moja rozmówczyni, a przecież tych rozmówców i rozmówczyń jest mnóstwo do wszystkich tych książek.
1: Tu jeszcze jest jakby taka klamra, która spina. Pocztówka, która przyszła po wielu, wielu latach. Kogoś, kogo nie ma od tych lat.
0: I pocztówka szuka, przyszła z Izraela.
1: Z Izraela, tak. Szuka kolegów swoich.
0: Do Doliny Górnego Samu, no. Tak, do pana Antoniego Derbicha trafiła jako taki miejscowy autorytet i takiego człowieka, któremu można zaufać i powierzyć te sprawy. Ktoś po prostu szukał swoich przedwojennych kolegów i koleżanek z klasy. Mnie wzruszyła niesamowicie ta pocztówka, kiedy ja ją zobaczyłam też tak na żywo i przeczytałam i ten tekst, który jest na tej pocztówce i od tego się książka zaczyna.
2: Z Anną Kamińską, autorką książki Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów o kobietach, lesie i wężu w Dolinie Sanu rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Ewa Podolska. Polecamy Wam gorąco książkę Anny Kamińskiej, wydaną w tym roku przez Wydawnictwo Literackie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dziś w weekendowym magazynie Co jest grane. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6